się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
1: Początek weekendu to niestety koniec złotej jesieni. W stolicy Karkonoszy możemy się dzisiaj spodziewać maksymalnie 14 stopni na plusie. Do tego umiarkowane zachmurzenie, choć będą momenty, kiedy pojawi się na niebie nieco więcej słońca. Temperatury od 7 do maksymalnie 14 stopni na plusie. Pod wieczór mogą nam się przydać miejscami, może nie parasole, ale kurtki przeciwdeszczowe.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
4: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
3: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
5: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
3: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
2: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym śmiertelnie 37-letnią woźną. W szkole w Ostrołęce napastnik ranił 9 osób. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wydobycie na jednej ze ścian jest teraz wstrzymane. W Tatrach mocno wieje. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ratownicy Topru odradzają wyjście w góry.
6: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść. Może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
2: Mówił Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. Według prognoz po Halnym nadejdzie załamanie pogody. Na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór możliwe opady śniegu.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens, z którą dwukrotnie wcześniej wygrała bez straty seta. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00. Zwyciężyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Świtolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopje 32-26. Po trzech kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty, tyle samo co Nantes i Melsungen.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dotrwaliśmy jakoś.
10: Nie wierzę, że to już.
9: A już, już.
10: Nie wierzę, że to już.
9: Wyobraźcie sobie, co się będzie działo za 8 godzin. Za 8 godzin już będziesz witał się z kapciami, z gazetką, z pilotkiem.
10: Za 8 godzin będzie godzina 14, dobrze mówię?
9: No tak, ja to tak.
10: W zasadzie mówię. Dla nas, mój drogi, to w piżamka, paciorek i spać już o 14.
9: Tak, o 14.
10: No tak.
9: W piątek, nie naciągniesz tego czasu weekendowego, proszę cię.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
9: Tak mówią o tej zmianie czasu dwa razy na rok, a zmiana czasu jest w każdy piątek. Się przedstawiamy! Nie widzi.

0: Pani Bledka w Radiu SK2, 8 minut po 6.
1: Nie są okrągłe, są owalne. Ale, są ale, w skorupka.
0: Ale dobre.
1: A czasami tak. Mogą być twarde albo miękkie.
2: Pożyteczne.
1: Pożyteczne, ta, oczywiście, że tak.
2: Tyle mają w sobie składników.
1: Odżywczych. Tak.
2: Mineralnych.
1: Można do nich dodać majonez, a można zjeść na sucho.
2: A można zrobić omlet.
1: Na przykład. O czym mowa?
2: O jajach.
1: Oczywiście,
2: o jajach.
1: Tak.
2: Dzisiaj w kalendarzu.
1: Czym byłby świat bez jaj?
2: Światowy Dzień Jaja. Dobrze się składa, bo będziemy mieli kulinarnego gościa przecież dzisiaj w programie. Daria Ładocha do nas wpadnie.
1: Ciekawe, czy z jajami.
2: Bądźcie czujni. To jest kobieta z jajami, to tak. Na pewno. Po tych programach, które już z Darią mieliśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest kobieta z jajami.
1: Tak. Pytanie teraz, czy ugotowała je na twardo, czy na miękko? Bo jak na miękko, no to musi przejechać szybciej.
2: Może taka bitwa, daj na dziś. Ale dobra, pomyślimy
1: zobaczymy.
2: Jeszcze.
1: Zobaczymy. Miękkie, tak? Dobra, dobra, zobaczymy.
2: Na razie skupmy się na tym, że takie święto w kalendarzu przypada na 9 października, Światowy Dzień Jaja. Więc my pomyśleliśmy, my też jesteśmy jajcarze trochę, nie? Czasami tak komuś na odpust, na przykład gdzieś tam petardą, nie? Gdzieś koło nogi, czy
1: za farkoczyk można pociągnąć dziewczynę, prawda?
2: Tak, kapiszonem, puch.
1: Na przykład.
2: Można
1: sobie pojajcować, więc dzisiaj w Radiu SK2 będziemy jajcować. Jajcowanie o poranku brzmi to zachęcająco, więc zapraszamy was, 7268268268
2: już tłumaczymy, do czego was zapraszamy na Messenger, albo żeby zadzwonić do nas. Skoro jest Światowy Dzień Jaja, to jakby chcielibyśmy, żebyście zrobili na antenie jajca, tak. Czyli opowiadamy sobie najlepsze żarty, jakie słyszeliśmy.
1: To może być suchy żart, to może być mokry żart, to może być historia ze śmieszną puentą. Dlaczego by nie?
2: Ale wiesz, że powinniśmy zacząć. A ja cię znam i wiem, że masz kilka w zanadrzu.
1: Mam, tylko nie wiem, czy są przyzwoite.
2: Ale to daje taki najbardziej przyzwoity.
1: Najbardziej przyzwoity?
2: Ale śmieszny.
1: Ojejku, to też żeś mi teraz zaskoczył.
2: No daj ten okuliście, ja go lubię.
1: No, tak?
2: No,
1: to lecimy to.
2: No.
1: Drodzy państwo, ginekolog patrzy w oczy, a powinien?
2: Okulista.
3: SK2.
2: No, to jest śmieszne.
1: Poszło.
2: Także spaliłem ci go, przepraszam.
1: No.
2: Przepraszam, bo to miał być, miałem powiedzieć, że jestem ginekologu, nie?
1: Spalone jaja też są dobre.
2: A powiedziałem, że okuliście.
1: 7268268 albo Messenger, zapraszamy, dzisiaj robimy sobie jaja o poranku.

0: 19 minut po 6. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy i dzisiaj jajca na antenie. Praktycznie same jajca. Opowiadamy sobie żarciki. Takie.
1: Fajnie, że dzwonicie w tej sprawie. Prosimy.
0: Tak, Szymek, słuchamy.
2: Jak już zaczęliście z lekarzami, no to ja powiem, jak się żegnają z lekarzem.
0: Lekarze jak się żegnają?
2: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Okulista, do widzenia. No. Laryngolog, do usłyszenia. Aha. A ginekolog...
1: Nie mów tego.
2: Jeszcze do pani zajrzę.
1: A, powiedział, no dobra, poszło. Dzięki, Szymek.
0: Ale to znałeś ten żart, tak? Że powiedziałeś mu, nie mów tego.
1: Ja już w połowie wiedziałem, co tam, jak to się skończy.
0: Okej. Ale to nie, no, zarzucaj się. Jak jest dobry ginekolog, to zazwyczaj dobrze się kończy wszystko. Ważne, żeby było zdrowie, nie?
1: Tak, a jak jest ginekolog pilot, to co?
0: To... Może? Nie, chcesz to powiedzieć też na pewno?
1: Dlaczego nie?
0: No to jak jest ginekolog, który jest pilotem, bo była taka sytuacja. Był taki rekordzista. Był pilot samolotu, który bardzo dużo latał i on był ginekologiem. Rzucił karierę ginekologa, żeby
1: przelecić pół świata.
0: Tak, no właśnie. SK2.
1: I to jest autentyk.
0: Ale to jest autentyk akurat.
1: To jest autentyk.
0: Autentyk.
1: Sprzed 2 lat.
0: Tak.
1: Świeżynka.
0: Tak. Pamiętam, jak mówiliśmy o tym na antenie. 20 minut po 6, 726-826-826 lub Messenger. Jeśli macie jakiś fajny żart, który można opublikować na antenie, zapraszamy.
1: Kolejna z tobą.

0: piątek to wszyscy, nawet niekoniecznie święci mają bal. 26 minut po 6. Dzisiaj zaczynamy przecież weekend. My przeglądamy sobie specjalnie dla was internet samego rana, żeby wiedzieć, jak to nie jesteśmy nowocześni na tym świecie.
1: Dzisiaj oczywiście w Radiu SK 2 PKP, ale to później. Na razie pociągi. Amerykańska firma Metra testuje pociągi elektryczne zasilane czym? Bateriami litonowo-jonowymi, które nie wymagają tradycyjnej sieci trakcyjnej, czyli bez kabli będą jeździli na baterii.
0: Litonowo-jonowe?
1: Litonowo-jonowe.
0: No, nowy typ baterii, nie oczywiście. Chodzi o pociągi na baterie, ale nie wiem, czy to taka nowoczesność. My to już w Polsce w takim razie o wiele dawniej byliśmy nowocześni.
1: Kiedy?
0: W Polsce w latach 90. Przypomnij sobie, kolejka na baterie była w co czwartym polskim domu. SK2.
1: Ciekawe, czy tą też dostaniemy.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
2: Dzisiaj, przynajmniej do wieczora, nie powinno padać. Temperatury na razie w okolicach 7 stopni. Do południa wzrosną do 12 kresek. Po południu zobaczymy 14. To w Jeleniej Górze, natomiast w pozostałych częściach regionu możemy się spodziewać maksymalnie 9 stopni w Szklarskiej Porębie, 11 w Karpaczu, a na Śnieżce, uwaga, 4 stopnie. Tak więc planując piątkowy wypad w góry, ubierajcie się naprawdę ciepło.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
3: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Samoloty wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy drożej niż wczoraj. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy poszły w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, a za diesla 7,82. Piotr Zieliński nagrodzony na gali Premio Gentleman. To wydarzenie promujące postawy fair play w świecie futbolu. Reprezentant Polski zdobył statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu w Interze Mediolan.

0: A, że to już tak od razu z grubej rury padło, no to trzeba, jak jest A, to trzeba powiedzieć B. Przesuwamy się w czasie. To jest pora na kącik odkurzający w Radiu SK2, 6:37.
1: Tak, dzisiaj dużo literek będzie.
0: Będzie dużo literek, ale najpierw cyferki. Jest 2016, a news z 2004. Zdaniem amerykańskich i francuskich mediów, Aleksander Kwaśniewski to jeden z trzech najpoważniejszych pretendentów do funkcji sekretarza generalnego ONZ. Polski prezydent miałby być wspólnym kandydatem państw Europy Środkowo-Wschodniej, pisało Życie Warszawy 9 października 2004 roku.
1: No i co wiemy dzisiaj? No dzisiaj wiemy, że pan prezydent tej funkcji nie objął. A dlaczego? No bo być może źle wybrał dla siebie skrót. Kwaśniewski wybrał ONZ, w ONZ-cie kariery nie zrobił. A Chylińska w ONA już tak?
0: SK2. I to teraz.
1: Zobaczcie, jaką karierę zrobiła. Znaczy, posłuchajcie.
0: Jakby Kwaśniewski w ONZ zrobił taką karierę jak Chylińska w ONA, to do tej pory by się o tym mówiło i w radiu by piosenki były grupy ONZ.
1: Nie byłoby śpiewane...
0: Tylko wczoraj...
1: Ka,
0: ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka,

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Ewa Farna za nami, za chwilę grupa Perfect. Dzisiaj dzień jaja.
1: A właśnie, wiesz, to są jakieś jaja. I byłem przed chwilą, przechodziłem koło windy.
0: Bez jaj.
1: Naprawdę. Naprawdę.
0: Naprawdę przechodziłeś koło windy.
1: Naprawdę przechodziłem koło windy i na windzie wyskoczyła cyferka 8, że niby winda jest na 8 piętrze w czteropiętrowym budynku.
0: No to są jakieś jaja.
1: Tak, dostaliśmy tak. 4 piętra w gratisie.
0: Dobra, o, tak straszne. Właśnie życie nam pokazuje, że jest Światowy Dzień Jaja. Dzisiaj sobie żartujemy na antenie i przyjmujemy wasze żarty. Jeśli jakieś ostatnio usłyszeliście i chcielibyście się nimi pochwalić na antenie, to zapraszamy, tak jak Ola to poczyniła na Facebooku.
2: Cześć, kochani. Taki sucharek z wczorajszego dnia, który mi utkwił w głowie. Mianowicie, dlaczego żyrafa ma taką długą szyję? Ponieważ śmierdzą jej kopytka. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu na twarzy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy czule, ściskamy.
1: No.
0: No, widzisz, jacy my jesteśmy porządni obywatele, porządni mężczyźni.
1: Ola jest jak żaba. Zakumała, o co chodzi w dzisiejszym temacie.
3: SK2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Kolejne suchary w dzień jaja przyjmujemy, prosimy.
0: A my mamy krótkie szyje, czyli chyba okej, jesteśmy, nie?

0: Halo, ludzie kochani, stówę co dzień rozdajemy i nikt nie chce.
1: Co ja z tymi pieniędzmi zrobię? No, co wy myślicie, że ja będę je wynosił walizkami z tej roboty? Weźcie to.
0: Stówka, weźcie taka symboliczna stóweczka do zgarnięcia, jak się dobrze w ściemnianie ogarniacie. Kto ściemnia, kto mówi prawdę. Znaczy zgadujemy, kto ściemnia. I tak zabawa się nazywa. Po siódmej. Można się zgłosić do tej zabawy ściemą, jaką się zgłaszamy. Dzisiaj także 726-826-826 albo Messenger. Jak się przez Messengera zgłosicie, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Zagramy sobie w ściemnia się po siódmej. I co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć to, że poniedziałek był, wtorek był, środa była, czwartek był.
1: Tak, no. Czwartek był. I w piątek być może ktoś nam stówę zgarnie.
0: No chciałbym bardzo.
1: Ej, posłuchajcie, no mamy tą stówę, chcemy ją oddać. Dajcie znać, jeżeli chcecie zagrać w ściemnia się, 726-826-826 albo Messenger. SK2.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
18: Dzisiaj, przynajmniej do wieczora, nie powinno padać. Temperatury na razie w okolicach 7 stopni. Do południa wzrosną do 12 kresek. Po południu zobaczymy 14. To w Jeleniej Górze, natomiast w pozostałych częściach regionu możemy dziś się spodziewać maksymalnie 9 stopni w Szklarskiej Porębie, 11 w Karpaczu, a na Śnieżce, uwaga, 4 stopnie. Tak więc planując piątkowy wypad w góry, ubierajcie się naprawdę ciepło.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
19: Minęła 7 News SK2, Anna Łabocka. Dziś sąd zdecyduje o przeszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranił 3 osoby. 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co dalej z 15-latkiem?
20: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów. Pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
21: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
20: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
22: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
23: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
24: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
20: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
19: Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek właśnie tego wyzwania. W studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
25: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
26: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
25: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
19: Teraz Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Ktoś zniszczył słynne lustro w chodniku za blisko 90 tysięcy złotych.
0: Eksces, wandalizm.
1: No zbytnio mnie to nie interesuje, no nie, ale nieźle, nieźle.
2: Nie popieram wandalizmu, to jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a któryś ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
19: Sprawcy teraz szuka policja. Kluczowe mogą być nagrania z monitoringu.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: SK2 Sport.
19: Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock. Później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
5: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
19: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 7:04. Ja trochę nie rozumiem tego lustra w chodniku, o którym słuchaliśmy w newsach.
27: Dlaczego?
9: No, w sensie jak?
27: No normalnie, ktoś w lustro do chodnika.
9: Zamiast jednej płytki chodnikowej jest lustro, a jak jakaś kobieta idzie w spódniczce na przykład... No,
27: to wtedy jest podejrzana.
9: No to... No,
27: ja nie mówię, że jest od razu wandalem.
9: Chłopak tak. Rozwalił to lustro.
27: On też jest wtedy podejrzany. Tak.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: To artysta? To się nazywa ten, co zrobił to lustro?

0: Zanim zmienimy czas na zimowy, to coraz bliżej tej siódmej jeszcze świat będzie wyglądał nocą, a później już znowu o siódmej będzie widno, ale też tylko na chwilę. Ale o zmianie czasu może jeszcze dziś powiemy. 12 minut po siódmej, Demono za nami, za chwilę Sylwia Grzeszczak. Dzisiaj jajcujemy na antenie, bo dziś jest Światowy Dzień Jaja.
1: No oczywiście, że tak. I te żarty przyjmujemy również od was, ale żeby was zachęcić do tego, to ja najpierw swój żart opowiem.
0: No.
1: Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: Co jest jeszcze
1: Jaki
0: raz?
1: Jest magik, kiedy
0: magik.
1: Straci... Tak, bo tam jest ky, tak mi się pomógł tego. Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: No
1: jaki jest? No,
0: zaczarowany.
1: No. Rozczarowany.
0: Rozczarowany. No widzisz, nie wpadłem na to. No.
1: 7268 2 6 8 2 6.
0: Ten poziom żartu przyjmujemy. Jesteście niesamowici, dużo tego. Głos oddajemy wam.
2: Co robi grabarz? Częstochowa.
3: Jaki sen ma kafelkarz? Płytki.
4: Co mówi pociąg w lumpeksie? Ciuch, ciuch.
5: No cześć, ile zębów ma dentysta? Stomatologiczne, pozdrawiam.
6: Pod jakim drzewem siedzi zając, jak pada deszcz? Pod mokrym.
7: Co robi leń przy stole? Jeleń.
8: Jak się nazywa auto do przewozu czterech dzików? Fordzik.
9: SK2.

0: wszystko jest już niczym.
1: Za niedługo wszystko będzie ze zniczem, bo już listopad będzie. To już coraz bliżej święta, coraz bliżej
2: ładnie
1: święta.
2: Się wpisujesz ten dzień jaja, no.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale jajca to czasami takie ściemy różne, nie? I właśnie dzisiaj zadaniem Stanisława, dzień dobry, Stasiu.
4: Siemaneczko.
1: Będzie to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, ale ściemniać możemy też obydwaj. Zawsze jedna ściema musi być, mogą być dwie ściemy, ale dwóch nigdy nie może być.
2: Okej?
4: No dobrze.
1: No dobrze. I teraz, jeśli odgadniesz, gdzie jest ściema, no to stuwa leci do ciebie.
2: Jeżeli nie odgadniesz, tak to coś innego poleci.
1: Masz na to 3 sekundy mniej więcej. No to dobra, zaczynamy.
2: Gotowyś?
4: No dawaj.
2: Dobra, to lecimy. Jarząbek mówi tak. Głównym pożywieniem niedźwiedzia polarnego są pingwiny.
1: Wajda mówi tak. Marchewki były pierwotnie fioletowe. Kto ściemnia?
2: Szybko.
4: Przecież to jaja, dzień jaja dzisiaj.
1: Dobra, Saki,
4: dzień jaja dzisiaj.
2: No, słuchaj, oczywiście, że dzień jaja.
1: Marchewki
2: jaja
1: były pierwotnie fioletowe. Ja mówiłem prawdę.
2: Tak jest. Pomarańczowa marchewka powstała dopiero na przełomie XVI i XVII wieku w Holandii.
1: A tutaj taka atrakcja, innowacja. Niedźwiedź polarny nie je pingwinów, gdyż albowiem ponieważ...
2: Żyją na przeciwległych biegunach. Jeden żyje na Arktyce, a drugi na Antarktydzie.
1: Czyli tutaj ściemę trafiłeś, ale tej drugiej nie trafiłeś, bo druga nie była ściemą, tylko druga była prawda.
2: Stachu, lecą do ciebie prezenty pocieszenia.
4: Jajcujemy.
1: Pewnie, że tak. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Nie udało się w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu czekamy, aż ktoś w końcu zgarnie od nas kasiorę. No bardzo byśmy chcieli ją rozdać.
2: Bo tylko nam się podrzew
1: trzeba mieć szeroko pojętą wiedzę albo dobrze strzelać.
2: Tak jest.

0: 24 minuty po godzinie 7 w Radiu SK2 się zastanawiamy nad tym PKP, które za niedługo też na naszej antenie, bo dzisiaj bardzo słuchaczowy program nam się zrobił.
1: Zaraz będziecie pozdrawiali, więc przygotujcie telefony.
0: Przygotujcie się, po prostu będzie jeszcze PKP przed 8, ale teraz jak ktoś w sumie... Nie, PKP jest okej, okay, bo jak ktoś w sumie nie chce wydawać na paliwo, to w pociąg może wsiąść i będzie okej, okay, no bo to paliwo teraz takie drogie, a są badania. Ibris przeprowadził badania na zlecenie Rzeczpospolitej, w którym na pytanie, kto pani, pana zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw, to większość ludzi odpowiadała Donald Trump.
1: Ale 25% respondentów twierdzi, że za wysokie ceny benzyny odpowiada z kolei Donald Tusk.
0: Tak, tak czy inaczej, za drożyzną stoi jakiś Donald.
1: Powinni zakazać tego imienia.
2: Esk.

0: jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
13: Dzisiaj przynajmniej do wieczora nie powinno padać. Temperatury na razie w okolicach 7 stopni. Do południa wzrosną do 12 kresek. Po południu zobaczymy 14. To w Jeleniej Górze, natomiast w pozostałych częściach regionu możemy dziś się spodziewać maksymalnie 9 stopni w Szklarskiej Porębie, 11 w Karpaczu, a na Śnieżce, uwaga, 4 stopnie. Tak więc planując piątkowy wypad w góry, ubierajcie się naprawdę ciepło.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
14: 7.30 News SK2. Anna Łobocka. Sejm ponownie uchwalił wczoraj ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Poprzednio zawetował prezydent Nawrocki. Według premiera Tuska szybkie przyjęcie przepisów ma ograniczyć mowę nienawiści w sieci. To m.in. w związku z ostatnimi atakami w szkołach, a więcej o tym w newsach o 8.00. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, a kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała. Lotniskowiec USS Lincoln wrócił do kraju. Zawinął do portu w San Diego po niemal 11 miesiącach. Jednostka odegrała kluczową rolę w wojnie z Iranem. Podczas misji pojawiły się doniesienia o pogarszających się warunkach na pokładzie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: A teraz rączki sprawnie wykręcają numer telefonu 726-826-826, bo rozpoczynamy dzisiejsze PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. To jest czas dla was, żeby pozdrowić kogo tylko chcecie. Proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie. Pierwszy telefon na dzisiaj odbieramy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, a pozdrawiam pani Kasia od matematyki.
0: A, pani ma... Będzie dzisiaj klasówka albo kartkówka?
1: Absolutnie, wszystko odwołane.
0: Odwołane wszystko, elegancko. Następny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
2: O, dzień dobry, jestem Mieszka, bo jestem Natasia, mama i dzieciaków i Natasia i mojego tata
3: I wszystkich w radioeszkę.
0: Pięknie, pięknie. Jeden z młodszych słuchaczy. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Kolejny się nie doczekał. Następny telefon 726-826-826. Słuchamy tu PKP.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Konina. Słuchajcie, jeszcze 8 godzin i weekend.
0: No dokładnie, tak.
5: Jak
0: tego się trzymajmy.
5: Jak ktoś idzie, to co?
0: No to jeszcze do 16. Halo, dzień dobry, następny telefon, słuchamy.
6: Dzień dobry, Marcin z tej strony. Pozdrawiam moją żonkę Violetkę, no i was tam wszystkich. Studio,
0: dobra.
5: Dzięki bardzo.
0: Daria Ładocha już z nami jest, no. Więc dołączyła.
7: Dzień dobry. Ja sama chciałabym zadzwonić w takim razie do radia i powiedzieć wszystkim, że pogoda jesienna, więc też dobrego dnia.
0: No, proszę, i ładnie, no. Tu się ktoś nie doczekał. Następny telefon, słuchamy, tu PKP.
8: Chciałbym pozdrowić swoją panią niemieckiego.
0: Aha.
8: I poprosić o przełożenie kartkówki, bo jest na pierwszej lekcji.
0: Bardzo fajne. No może się uda. Następny telefon, halo, dzień dobry, PKP, słuchamy.
9: Ja bym chciała pozdrowić moją mamę.
0: Mamę. I tyle?
9: I brata.
0: Brata.
9: I całą rodzinę.
0: To
5: duża rodzina.
0: Ale cała rodzina, to brat, mama też się w to zalicza.
5: I jeszcze
0: chyba,
5: cała
0: nie?
5: Rodzina.
0: I jeszcze
5: tak,
0: cała rodzina. Dobrze, pozdrawiamy.
5: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
10: Pozdrawiam Martynę i Michała, stoję w korku, zaraz będę.
0: Dobra, a Martyna i Michał to znajomi, koledzy, rodzina?
10: Nie, czekają na mnie w pracy, w laboratorium.
0: Z pracy.
5: Kawę pożyć już.
0: Dobrze, czyli chciałaś innymi słowy powiedzieć, że się spóźnisz, rozumiemy. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, tu stołówka do Niewielkiej. Pozdrawiam wszystkich pracowników stołówki, którzy pracą i którzy przyjdą do pracy. Całe Radio SK, dziękuję za przesyłkę, która wczoraj dotarła od was.
0: Dzięki.
5: Co tam będzie dzisiaj serwowane szybciutko?
11: No, naleśniki, pierogi... Rybka,
5: no. I z PKP zrobił się wars, elegancko. No. To już?
0: Już koniec.
5: No to za tydzień.
0: Za tydzień następne PKP. Będzie teraz już przyjazd, a za tydzień będzie odjazd. A my kulinarnie będziemy dalszą część programu prowadzić, bo z nami już Daria. Jeszcze raz dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: I piosenka teraz piękna, Obywatel GC, zróbcie głośniej.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bie.

0: Daria, to też o tobie piosenka. Wsłuchałaś się? Wsłuchałaś się, czy się nie wsłuchałaś?
1: Nie słuchałam się, bo rozmawiałam o szkołach.
0: No, ale to o szkole też było. O szkole też było. Że z, jakby cię jakiś kolega z klasy z podstawówki spotkał, to też by ci powiedział, że jesteś dziś piękniejsza.
1: Oh, wow.
0: Na pewno, na pewno.
1: Jest, jak ja to lubię przychodzić.
0: 10 minut zostało nam do 8, pora na kącik. Lubisz odgrzewanego kotleta?
1: Ja lubię każdego kotleta.
0: No to my mamy odgrzewane kotlety, newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj.
2: Trochę śmierdzi, bo to 2002 rok.
0: Ale nie tego roku, no właśnie, ile? 24 lata temu to się pojawiło. I proszę bardzo, masz tutaj Daria i czytaj, dobra?
2: Czytaj, co tam wypisali.
1: 50 tysięcy złotych przeznaczonych na emerytury i renty przehulał pewien listonosz. Sąd rejonowy w Żarach, w Lubuskiem, zadecydował w środę o aresztowaniu malwersanta.
0: Ładnie, 4
2: to
0: plus,
2: poszło. Siadaj, ładnie. Dobrze, a co dalej pisali? Pisali tak. Listonosz przez tydzień bawił się w towarzystwie dziewczyn w zielonogórskim hotelu. W tym czasie poszukiwała go policja całego regionu i o tym pisała Wirtualna Polska 9 października 2002 roku.
0: Listonosz miał proste zadanie. Roznieść pieniądze. No i co?
1: No i przehulał.
2: Nie, no rozeszły się.
1: No jak to?

0: Przydałoby się zagrać też Państwa Miasta dzisiaj, prawda? Nie ma dnia bez Państw Miast, więc dzisiaj też będzie. I to spora na zgłoszenia. 726-826-826 to SMS-owo lub poprzez Messengera. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500 zł.
1: Stało się. Stało się. Niestety dostałem SMS-a od żony, czy tam taką wiadomość, prawda, że wróżka zębuszka nawaliła.
0: Wróżka zębuszka wam w domu nawaliła? Tak. Nie przyniosła Kasiory za ząbka?
1: Tak. Tak,
0: o,
1: niestety.
0: O, nieładnie.
1: Będzie reklamacja.
0: Będzie reklamacja.
1: Wyślę sobie reklamację, tak jest. Ale to jest też dobry punkt wyjścia do tego, że jak się zgłaszać do Państw Miast dzisiaj.
0: Że co u was nawaliło?
1: Tak, pochwalcie się, żeby tylko nie ja był przegrańcem losu. SK2. 726-826-826 albo Messenger, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie.
0: Już to mówiłem, Misiu.
1: Tak? Ciągle zbyt posępną.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
10: Początek weekendu to niestety koniec złotej jesieni. W stolicy Karkonoszy możemy się dzisiaj spodziewać maksymalnie 14 stopni na plusie. Do tego umiarkowane zachmurzenie, choć będą momenty, kiedy pojawi się na niebie nieco więcej słońca. Temperatury od 7 do maksymalnie 14 stopni na plusie. Pod wieczór mogą nam się przydać miejscami, może nie parasole, ale kurtki przeciwdeszczowe.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
11: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka. Miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
12: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
11: Tymczasem policja dementuje doniesienia o krwawym piątku. Służby poinformowały, że nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. W rejonie szkół w całym kraju trzeba spodziewać się już większej liczby policyjnych patroli. To reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu Podwyżkowym i w Ostrołęce. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
14: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
13: Pani, widzę, odprowadziła dziecko.
14: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
13: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
15: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
13: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadne patrolu nie widać.
11: A na serię ataków w szkołach reaguje Sejm. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. To fikcja, mówił przed głosowaniem sejmowej mównicy szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
16: Pan wicepremier Gawkowski mówi: natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
17: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi: czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
11: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sport.
11: Prezydent Aleksander Czeferin będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Słoweniec nie rzuci więc wyzwania Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Wcześniej publicznie przeciwstawiał się kontrowersyjnym decyzjom prezesa Światowej Federacji Piłkarskiej. Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6 w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Następnym rywalem Polaka będzie Serb Nowak Djokovic.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Daria Ładocha, dzień dobry raz jeszcze.
21: Dzień dobry.
20: Nie wiem, ty nie słyszałaś, bo cię wtedy jeszcze nie było, ale określiliśmy cię mianem dzisiaj kobiety z jajami.
21: Może o.
20: Pasuje czy nie?
21: Bardzo mi się podoba.
22: Nie pasuje, bo nic nie przyniosła.
20: No dzisiaj akurat...
21: Jak miałam przynieść jajka, skoro tu dużo jajek już jest?
20: No, widzisz?
21: Byku.
23: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: Dużo jajek, nie duże, bo to jest rozmiar taki, wiesz...
20: Sam raz. To są przepiórcze.
21: Ciężko się obiera.
22: Też dobre.
21: Ciężko się obiera w słoiku, czy, ale słuchajcie.

0: prima balerina w Radiu SK2 to pani Margaret, 10 minut po 8. Co, chciałbyś o wadze opowiedzieć troszeczkę swojej, Jarząbek?
1: Nie, nie?
0: Bo tak pokazywałeś na brzuszek i nie wiem, o co chodzi.
1: Posłuchajcie, wywiad Korei Południowej poinformował, że przywódca Korei Północnej, czyli tej drugiej, tej złej, ten pan Kim Jong-un, waży 140 kg i zmaga się z ekstremalną otyłością.
0: I teraz pytanie do Darii, ty jesteś specjalistką od dań azjatyckich. Jak myślisz, czego mógł się najeść pan Kim Jong-un, że tak przytył?
2: No nie wiem, może jakiś wietnamski bułeczek bao?
0: Bao?
1: Tak, one są takie kaloryczne, tuczące.
2: No to zależy, ile zjesz, no bo to jest kwestia ilości. No trzeba jeść tyle, ile piąstka, tak? Czyli tak żołądek tyle pomieści. Ale to są różne teorie na ten temat.
0: No to jego piąstka musi być naprawdę duża, że do 140 przy...
2: Dlatego powinien posłuchać jutro mojej audycji, bo będzie o burach.
0: O burakach? To pasuje.
1: Ja myślę, mam jeszcze inną teorię. Bo tam, wiecie, tam w tej Korei to brakuje jedzenia. Nie każdy sobie może pozwolić na tyle jedzenia. No. I moja droga

0: jest taka. Myślę, że pan Kim Jong-un po prostu naczytał się książek o muszkieterach i zaczął jeść jeden za wszystkich. SK2.
1: A wszyscy na jednego pracują.

0: Dzisiaj ktoś przejdzie bez szwanku, a ktoś będzie miał kraksę i nie wygra.
1: Tak,
0: bo się zderzy z rzeczywistością.
1: Tak, literką.
2: Na konkurs zapraszam sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Albo z czym, Daria?
4: Albo z literką.
0: A, z literką.
1: Się
0: no dobrze, oczywiście. Dobrze. Dzisiaj Karolina i Paweł, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Przypominamy wam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Daria wam wylosuje literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się na kole pojawi, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Karolina zacznie.
1: Prawo czy w lewo?
5: W lewo.
4: W lewo, o, no,
1: wiesz, która to jest lewo?
4: Tak, w lewo.
0: Zawsze to pytasz.
4: Lewo. No bo
0: tobie się myli, a innych pytasz.
1: Chciała w prawo zakręcić.
4: Nie, no. Chciałam prawo, ale poczekaj.
0: Jaka tam literka wypadła?
1: Clown.
4: Joker.
0: Joker. Karolina, wybierasz literę.
5: Oczywiście K.
1: Oczywiście K.
0: No to dobrze, zobacz, 20 sekund, oczywiście. Uwaga.
1: Państwo.
5: Kanada.
1: Miasto.
5: Kraków.
1: Znana postać.
5: Karol Wojtyła.
1: Roślina.
5: Kaktus.
1: Kolor.
5: Kremowy.
1: Zawód.
5: Krawiec.
1: Samochód.
5: Korsa.
1: Imię.
5: Opel. Karolina.
0: Oj. Nie, no nie tak źle, bo tylko tego ostatniego bym nie zaliczył.
1: Ja też tego nie zaliczam ostatniego.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Karolina, jak się pisze Corsa?
0: Opel Corsa pisze się przez C.
1: No.
0: W sensie Corsa Opel, no bo na K było, powiedziałaś Corsa.
1: Jakbyś powiedziała Kamas, no to jeszcze.
0: Kia.
5: No tak.
0: Kia. No, na przykład.
1: Dobra, mamy 6.
5: Na małe autka.
0: Karolinka, na szósteczkę 6. Dzisiaj to jest i tak dobry wynik. Pawełku, 6 punktów do przebicia, w prawo, w lewo.
6: W lewo.
4: Też w lewo? Dobra, też to ja lewo.
0: Ale tak delikatnie się tak, z tym kołem obchodzi, Daria, żeby nam nie zepsuć
4: przypadkiem. Bo ja wyrwałam jakieś drzwi od lodówki.
0: Jaka literka?
4: U
0: otwarte. U otwarte, Paweł, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Matko.
0: Matko jest na M.
1: Było wczoraj.
0: Matko jest na
1: było
0: M.
1: Było wczoraj. No.
6: Uszlachetnieni.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina. No i po czasie. Nawet jakbyś powiedział roślinę, to by była po czasie. Uszlachetnieni. Jest taki film?
1: Nie wiem.
0: Tak gwoli ścisłości, tak bo woli Paweł ścisłości? Masz 4. Już możemy powiedzieć, że Karolina ma prezent marzeń.
1: Znaczy, Paweł, byłeś blisko.
4: A jaki jest?
1: Jest film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pilśniowych z 1970 roku.
0: Serio, jest taki film?
1: Jest.
0: No
1: jest,
0: dobra, ale
1: Uszlachetnieni nie ma.
0: No. Dobra, no to 2 punkty, Pawełku. Na dwójeczkę dzisiaj zasłużyłeś, to jest dopuszczający na nagrody pocieszenia.
4: Ale dwójka na dzień dobry też jest.
0: Tak, oczywiście, że tak. Tak, no. Wiesz, jest piątek, na spokojnie. Karolina, prezent marzeń leci do ciebie.
5: Juhu!
0: I te brawka, super. Co były, to też dla ciebie, dla Pawełka oczywiście też. Państwa miasta w poniedziałek wracają oczywiście, że po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pilśniowych nie ma jeszcze zarysu fabuły. A. Trzeba coś wymyślić tak, żeby wióry leciały, nie?
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Oddział zamknięty, tu SK2, 25 po 8. Tak trochę się czujemy, bo tak sobie heheszkujemy poza anteną, jakby u nas rzeczywiście tu w tym studiu dzisiaj się zrobił oddział zamknięty.
1: Bez klamek i bez okien.
0: No, ale za niedługo zrobimy jakby dzień otwarty dla wszystkich, bo będziemy robić kolejną bitwę dań. Pierwotna koncepcja była taka, że dzisiaj jest Światowy Dzień Jaja, więc zrobimy bitwę na jajka.
1: Ale że Daria przyszła, powiedziała, że nie, ja o jajkach to będę za tydzień mówiła.
0: Tak, a jutro w swoim programie Ładocha na pożarcie, co będziesz poruszała? Jaki temat?
2: Będziemy rozmawiać o burakach i mało tego, będę miała swój coming out, ponieważ mam zamiar popełnić swoją poezję na temat buraka.
0: Dobra, to ja też zrobię teraz coming out. Raz strąbiłem kogoś na pasach, też jestem burakiem.
1: Czekaj, myślę...
2: Zachowanie tanie jak barszcz, tylko tyle.
1: Poezja z burakiem. Buraku cukrowy.
0: Czy ci nie żal?
1: Tej krowy.
0: Bardzo ładne. Dobra, ale słuchajcie, będzie bitwa dań po 8.30 i coś wymyślimy z burakiem. Jeśli do tej bitwy dań będziecie chcieli dołączyć, no to wtedy trzeba mieć telefon koło siebie. Do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem się zbliżamy do 8.30, za chwilę newsy.
1: I oczywiście zapraszamy nie tylko buraków.

0: Audycja. Urok zwyczajny. Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Skoda.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
17: Najbliższe dni w Jeleniej Górze to lekka huśtawka pogodowa. Temperatury będą utrzymywać się mniej więcej na stałym poziomie, około 14 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy w weekend w Jeleniej Górze. Natomiast aura będzie się zmieniać. Dzisiaj dominują chmury, raczej jednak nie powinno padać. Jutro możemy spodziewać się już deszczu i szanse na opady będą z rana i wieczorem. Natomiast w niedzielę znowu nieco więcej słońca.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
18: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, zaczynamy od Pruszkowa. Policjanci zatrzymali tam dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. To już kolejne dziś zatrzymanie w podobnej sprawie. Rano w ręce policji trafił 16-latek ze Szczytna. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Będzie też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Początek dzisiejszego spotkania o 13.00.

0: jedziemy sobie do pracy, albo siedzimy w domu, albo może przygotowujemy coś na już weekendowy obiad. Różnie może być, więc pod to wszystko idealnie dzisiaj Bitwa Dań! 726-826-826. Można dzwonić, tylko najpierw posłuchajcie, do czego będzie ta bitwa dotyczyła. Ty masz program, Daria, jutro o burakach, tak?
1: Tak, buraczki, tanie jak barsz. Więc myślę sobie, że zadamy pytanie, czy buraczki na ciepło, czy na zimno?
0: No to dobra, do
2: Nic
0: bitwy
2: nie sugerujemy na razie.
0: Zapraszamy, dzwońcie 726-826-826. Zobaczymy, które buraczki dzisiaj wygrają, na ciepło, czy na zimno. Chcemy od was się tego dowiedzieć.
2: Ja linia odblokowana, można dzwonić na żywo i dawać swoje głosy.
0: Więc czekam, no na razie nikt nie dzwoni, więc sobie poczekamy, możemy
2: nikt
0: sobie pogadać.
2: O,
0: ja
2: was.
0: Powiem, że jestem team zimno.
1: Ty... Ja ciepło.
0: Ciepło, dobra.
2: Ciepło, ale...
0: Mamy pierwszy telefon, halo, dzień dobry, słuchamy, buraczki na ciepło czy na zimno?
3: Buraczki zdecydowanie na zimno, z ziemniakami i z kotletem mielonym.
0: Mój team, dziękuję, kolejny telefon, jak te buraczki, słuchamy?
4: Tylko na zimno, tylko na zimno.
2: Nie wierzę, co się dzieje z tym narodem.
0: Następny team, halo, dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry, buraczki zdecydowanie na zimno.
0: Ludzie,
1: no zima jest.
2: Ej, rodzina twoja.
0: Dzięki, następny telefon, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak te buraczki?
6: Znaczy ja zrobię sprawę, czy państwa miasta, czy jest możliwość, żeby
0: nie, to nie ten czas, mój drogi.
1: Ja już kręciłam.
0: To w poniedziałek, następnym razem
2: na
0: proszę próbować.
5: Dzień dobry, buraczki na zimno, takie od babci.
0: Na zimno od babci, dziękujemy. Następny telefon, słuchamy, buraczki.
7: A zimno, na zimno.
2: Ludzie, przestańcie dzwonić.
0: Dziękuję, następny telefon, halo, dzień dobry.
5: Witam, a ja tam powiem szczerze, że takie buraczki malutkie, okrągłe, w zalewie, nie potarte, no. Super, super smaczne to są. Malutkie trzeba zrobić w zalewie i one są później w kuleczkach udawane, no one wtedy są na zimno.
0: Na zimno, no właśnie, do tego chciałem zmierzać. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy, kolejny telefon, słuchamy, ziemniaczki mówię, buraczki na zimno czy na ciepło?
8: Cześć, buraczki jak najbardziej na zimno.
1: Ale buraki, no nie ma.
0: Ale deklasacja.
2: Co się dzieje?
0: Czekaj, bo tu się ktoś rozłączył, może ten od ciepłych.
2: To dwa, na ciepły.
0: Halo, dzień dobry, słuchamy. Buraczki na ciepło czy na zimno?
8: Buraczki na ciepło ze staruszkami.
1: No, bardzo porządny,
2: super.
1: Przystojny pan
2: dobra,
1: zadzwonił.
2: Dobra, powiedz to jeszcze raz.
0: Nie, następny telefon. Halo, dzień dobry, buraczki na ciepło czy na zimno?
9: Dzień dobry. Tylko buraczki na zimno z chrzanem dachem. No, najlepsze, jakie może
0: dobra,
9: być.
0: Dobra, ostatni pewnie. Telefon i będzie deklasacja. Halo, dzień dobry, buraczki
2: ostatnie
0: na ciepło czy na zimno?
10: No. No. Jak jest zimno, to buraczki na ciepło.
1: O,
10: a jak
1: widzi
10: jest
1: pani
10: ciepło?
1: Tutaj dobrze.
10: Zimno.
0: Aha, czyli jak jest ciepło, to na zimno, jak jest zimno, to na ciepło.
1: No, ale to jest tam w tym
0: to jest
1: logika.
0: Tu i tu. Ogłaszam, że przez knockout wygrały buraki na zimno!
1: Dawid, ja ci coś powiem na to.
0: Słucham.
1: To są niezłe jaja, bo dzisiaj jest dzień jaja.
0: A.
2: O, ludzie. Posłuchajcie sobie Darii w sobotę, dobra?
0: Bo będzie o burakach dużo.
2: No. I wtedy zrozumiecie, dlaczego buraki na ciepło to nasze dobro narodowe. Zrozumieją czy nie?
1: Tak, zrozumieją. Bo tam jest wszystko o burakach.
2: Wyłożysz dobra. Im to, tak?
0: I no te siki przygotujcie, bo będą przepisy pewnie,
2: a jak
0: tak?
2: nie, to porem po głowie.

0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale Grzegorz Krzyży w tej piosence coś tam śpiewa, że lżejszy staje się?
1: I mówi, że wstaje.
0: I mówi, że wstaje i że lżej.
1: Aha. Przeważnie jak wstajesz,
0: jak
1: z tego miejsca,
0: z tego miejsca
1: to jesteś lżejszy.
0: To tak. Ale teraz nie o tym.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: A bardziej o tym, co przed tym. Nie?
1: Tak. Bo żeby być lżejszym, to najpierw trzeba być cięższym.
0: Tak. I trzeba coś wszamać dobrego, pysznego, najbardziej polskiego. U nas taki plebiscyt trwa na stronie sk2.pl i dlatego też Daria co piątek wpada, żeby jakby posłuchać głosu ludu.
1: Na co te też ludzie głosują?
3: Nie, Daria? Jak szybka w kompot wpadam.
1: Wiesz co, Daria, ja jestem rzeczywiście zastanawiający się w tym momencie, dlaczego w tych daniach nie ma gołąbków.
0: No, bo teraz cała na biało wchodzi Kinga. Dzień dobry, Kinga.
4: Cześć, witam.
0: To jest twoja propozycja chyba, co?
4: Tak jest, gołąbki.
0: Ale czekaj, to nie same chyba.
4: Jak gołąbki, to z ziemniakami, bo żyjemy w Polsce
0: tak
4: i ziemniak jest królem Polski.
3: Tak. A mam pytanie do Kingi. Kinga, bo ty chyba jesteś z Warszawy, a ja mam taki plebiscyt swój własny, prywatny. Szukam dobrych gołąbków w Warszawie. Gdzie można takie zjeść?
4: U mnie w domu.
0: To jest najlepsza odpowiedź. Ale poczekaj, Kinga, ty robisz, czy ktoś robi?
4: I ja robię.
3: Tylko ja z chłopakami, ja sama nie przyjdę, ja z chłopakami, bo tutaj tak...
4: No i na to liczyłam.
1: A chłopaki to wiesz,
0: jedzą za ośmiu.
1: Tak. Kraków się mnie boi na przykład, bo tam te gołębie karmią. Jak jadę do Krakowa, to gołębie uciekają.
3: Kinga wyśle nam gołębia pocztowego, gdzie my mamy się stawić.
0: Dobra, no ciekawe to jest, jeśli chodzi o gołąbki.
1: Droga Kingo, w takim razie twój przepis na idealne gołąbki to...
0: No ziemniaki, no przecież słyszałeś.
1: Gdzie ziemniaki w gołąbkach? Ziemniaki obok ziemniaki, tak?
0: A nie wy?
1: Dajcie jej powiedzieć, Kinga. W ziemniaki w gołąbkach czy obok gołąbków?
4: Ziemniaki tradycyjnie obok gołąbków. To jest mój sekret.
3: Widać, że Dawid nigdy nie jadł gołąbków.
1: Tradycyjna dziewczyna, proszę bardzo, zapraszamy cię.
0: Bo ja myślałem, że to jest innowacja taka, że to jest nie mięsny gołąbek, tylko gołąbek z tymi, z ziemniorami.
1: Nie. W środku jest ryż, nie?
3: No i mięso.
1: No właśnie, ryż i mięso. Tradycyjna dziewczyna, tak więc tradycyjna dziewczyno, zapraszamy cię na tradycyjny polski obiad na Stadion Narodowy.
4: Fajnie, super.
1: Weź kogoś ze sobą, moja droga.
4: Oczywiście,
1: widzimy się już 7 listopada. Dostajesz od nas jeszcze 500 kieszonkowego, żebyś się mogła na mieście wcześniej zabawić. Taki biforek,
0: dużo narobić
1: na
0: sobie tych gołąbków z ziemniakami nie w środku.
1: Tak, a później nie musisz wracać do domu, możesz sobie na przykład spędzić nas w hotelu. Bo też
4: super,
1: dajemy.
4: Fajnie, dziękuję.
0: No i w ogóle spotkamy się wszyscy razem, bo większość prezenterów naszych będzie na miejscu. Daria Ładocha będzie. W ogóle będzie się działo i chyba coś wyczuwam niezłą imprezę po tym jedzonku.
1: Panie się wymieniam gołąbkami.
0: Dobra, Daria, Daria mówię. Kinga, razem z Darią wszyscy ci gratulujemy i dziękujemy. Widzimy się 7 listopada. Kolejne zgłoszenia, mam nadzieję, że wpływają. Plebiscyt trwa, można zagłosować na zupę, drugie danie i zobaczymy, które wygra i będzie serwowane 7 listopada na Narodowym.
1: A przeoczyłem, to zobacz, są gołąbki do wybrania.
3: No są, no ja właśnie zamilkłam, aż bo ja już
0: No właśnie, ja nie wiedziałem
3: czytasz.
0: Też, co ty mówisz, bo ja wiedziałem, że są... Wiedziałem, że są gołąbki do wyboru, ale mnie bardziej zafascynowała propozycja Kingi,
1: że ziemniakami.
0: Że bardziej myślałem, że one są w środku, te ziemniaki, ale też okej. Wszamam wszystko, co mi podadzą.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Ja ornitologii nie studiowałem, na gołąbkach się znam. Wytłumaczy ci kolego, jak się robi prawdziwe gołąbki.
0: No ale nie uważasz, że to by była innowacja, atrakcja? Jakby te ziemniaki były jednak w środku, w kapuście?
3: Ja widzę pewien rym. Gołąbek, jarząbek. To wszystko pasuje.
0: Ptak i ptak.
1: Wajda, orzesz ty.

0: No dobra, już wiem wszystko, o co chodzi. Że raczej się do tej kapusty tych ziemniaków nie wkłada, tak? To o to chodzi.
1: Ale no w ogóle ja też... jak ty chciałeś, czy to pire, czy grojone?
0: Pire chciałem.
1: A, pire
0: że pire w kapuście i z mięsem, zamiast ryżu w
1: ale
0: gołąbkach.
1: Ale ty robisz kacki ziemniaczane z mięsem mielonym, podejrzany jesteś naprawdę.
0: No robię takie, no.
2: Ja też wiem, o co chodzi i zauważyłem, że Daria i Kinga się zmówiły i obie zaproponowały gołąbki. Ja myślałem, że to nie było gołąbki.
0: W każdym razie już mamy propozycję gołąbki. Ciekawe, które wygrają, to w ogóle jest wszystko bardzo ciekawe. Plebiscyt cały czas trwa i o tym przypominamy. Ale słuchajcie, dzisiaj miał być też, znaczy był poniekąd, troszkę o jajach program, bo przecież mamy ten Międzynarodowy Dzień Jaja dzisiaj tak. W kalendarzu.
2: Robiliśmy sobie jaja na antenie i odbieramy jeszcze jeden telefon, który do nas przyszedł.
0: Słuchamy.
3: Halo. Dzień dobry. Ja dzwonię jako
0: Słuchaczka
3: stała. Tak. Program dzisiaj jest jajcowy dzień.
0: No.
3: To tak samo można powiedzieć jak życie. Ale chciałam się zapytać, dlaczego bocian ma czerwone nogi?
0: Boję się myśleć.
2: Dlaczego?
3: Bo go krew zalewa, jak mówią, że nosi dzieci. Grażyna mówiła.
0: Dzięki Grażynko. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
2: Dobra, no wiecie dobrze. Co? Kończymy, bo to za dużo ptaków się robi na antenie.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
0: Tu ptaki, tu jajca.
1: Mam nadzieję, że wam się nie zdarzy podrzucone kukucze jajo, bo to dopiero.
4: SK2.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdy dobre się kończy,
18: lepsze się zaczyna.
17: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
18: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
17: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
18: Umów się na jazdy testowe
17: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
18: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
20: Przed nami godzina 9:00. Dzisiaj w Jeleniej Górze maksymalnie zobaczymy 14 stopni na plusie. Może też przelotnie pokropić, ale raczej powinno być trochę słońca, trochę chmur i to niekoniecznie tych deszczowych. W weekend temperatury od 13 do 14 stopni. W sobotę przydadzą nam się parasole, a w niedzielę już znowu będzie bardzo słonecznie, przynajmniej momentami. W pozostałych częściach regionu w 9:00.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwujące dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
21: Minęła 9:00, News SK2, Anna Łowocka. Policja uspokaja, nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda tam sytuacja?
0: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
2: Miałem, jak myślę, że jeszcze jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
0: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
2: Tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
0: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
22: Tak.
0: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
21: Po ataku w szkole w Ostrołęce są zarzuty dla 19-latka. Ostrym narzędziem zranił 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
23: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
21: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
23: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
21: 19-latkowi grozi dożywocie. Zagrał ponad 100 ról. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak Claire Vinci czy Pod mocnym aniołem. Swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
24: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdając sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
21: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich.
25: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz, prawie 4 miliony złotych dla dolnośląskich szkół. 135 placówek, w tym 5 doskonalenia nauczycieli, dostanie wsparcie w ramach pracowni Kompas Jutra, rządowego programu modernizacji pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych. Pojedyncze szkoły mogą liczyć na finansowy zastrzyk od 10 do 30 tysięcy złotych. Trwa jeleniogórski budżet obywatelski. Na głosowanie macie jednak coraz mniej czasu. Głosy oddacie na stronie miasta w zakładce JBO do 8 rano w najbliższy poniedziałek.
26: Daria jeszcze jest z nami. Darka, jesteś?
27: Jestem.
26: Dobrze,
27: oczywiście.
26: Dobrze, bo nie widzę cię przez tutaj te monitory. Jest też Artur Jarząbek.
28: Jestem, jeszcze mu się nie chce ruszyć. Jeszcze tak nagrzałem fotelik, że no, nie chce mi się ruszać, a zimno na
26: No i dzisiaj jest Dzień Jaja. Daria, nawet nie wiedziałaś, tak?
27: No nie wiedziałam, że dzisiaj jest Dzień Jaja. Ja bardzo lubię jaja i polecam jaja.
26: To teraz pytanie. Jakie lubisz formy tego jajka?
27: Ja najbardziej lubię jajko na miękko i zawsze powtarzam, że jeżeli miałabym wybrać ostatni posiłek,
26: no,
27: wiadomo przed czym, egzekucją jakąś, to wybrałabym jajko na miękko.
26: A ty?
28: Jerzy? A ja jestem twardziel.
26: Tak? Mhm. A wiecie co, ja tak sobie siedzę i sobie myślę, że jednak chyba te sadzone.
29: Bez reklam. Jeden po drugim.
25: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
26: Mogą być sadzone, prawda?
28: Tak, ale to w więzieniu, bo tam są osadzeni.

0: Artur Gadowski, ona jest ze snu w dziesiątce najlepszych polskich tylko hiciorów Wesce 2. I potwierdziły się, kochani, doniesienia, tutaj czytam w kolorowej prasie o tym, że perfekcyjna pani domu Małgorzata Rozenek-Majdan jest w trzeciej ciąży. Bardzo serdecznie oczywiście gratulujemy ze swoim ukochanym Radosławem Majdanem, który no, jest w świetnej formie, trenuje.
1: SK2.
0: Zmianę pieluch. Wracam.

0: Kombi Wesce 20 lat. Pozostanie po nas, jak teraz ruszymy wehikułem czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ubierzcie się, kochani, i to bardzo grubo, bo jest zima stulecia w Polsce. Mamy noc sylwestrową z 1978 na 79 i Polskę sparaliżowały właśnie gigantyczne śnieżyce. Był siarczysty mróz. Nocki były czerwone. Zaspy w ogóle sięgały 80 gdzie niegdzie 4 centymetrów.
2: Czajno łapatować.
0: Tak było. Zamarzały zwrotnice kolejowe. Pękały rury elektrociepłowni. Wszystkie miasta praktycznie odcięte od prądu. Węgla nie było, ciepłej wody, a do odśnieżania kraju nawet wojsko wezwano i ciężki sprzęt gąsienicowy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale za to czerwcowy klimat mimo tej zimy robił ten numer. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami i Koc też się przydało.

0: Tutaj nie ma co płakać, trzeba się cieszyć. Westy 2. Zaczynamy właśnie weekend delikatnie, tak jak mieszkańcy gminy Tychowo czy tam, którzy mają swoją lokalną gwiazdę. W okolicznych lasach pojawiła się tam leśna celebrytka, w Tychowie biała wiewiórka. Jejku, biała? No pewnie jak zobaczyła, ile kosztuje metr kwadratowy dziupli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.

0: Lady Punk z marchewkowym polem w Radiu SK2, za chwilę godzina 10 i najważniejsze newsy, w których między innymi zajrzymy do szkół.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
20: Przed nami godzina 10. Dzisiaj w Jeleniej Górze nieco więcej chmur i troszeczkę chłodniej niż do tej pory. Jak to wygląda w praktyce? Maksymalnie zobaczymy 13 kresek powyżej zera. Na razie dość sporo słońca. Jak na dzisiejszą aurę, jednak po południu chmury prawdopodobnie całkowicie przesłonią niebo. Do tego możemy spodziewać się też silnego wiatru. W weekend czeka nas mieszanka pogodowa, trochę słońca, trochę deszczu, trochę chmur i do 12 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Jest 10 News SK2. Anna Łobocka, 14-latek, zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom". Miał przy sobie również 11 petard hukowych, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
22: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
21: Policjanci w całej Polsce zatrzymali dzisiaj 13 nastolatków. Głównie chodzi o kierowanie gróźb i groźne żarty. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Przy szkołach w całej Polsce pojawiły się też dodatkowe patrole policji. Rodzice popierają takie działania.
23: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. No, ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
24: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu.
21: Policjanci w całej Polsce skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. Poważny wypadek w Lubuskiem na A18 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Iłowej koło Żagania bus wjechał w bariery energochłonne i dachował na poboczu. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Według wstępnych ustaleń policji kierowca prawdopodobnie zasnął. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Zablokowany jest zjazd i wjazd na autostradę z kierunku Iłowej. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. W mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych, mówi dyrektor. dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
0: Jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować przede wszystkim do wojewody pomorskiego o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
21: Konsultacje online potrwają do 19 października, wyniki 4 listopada.
1: SK2 News, Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. Zmiana u steru Jeleniogórskiej Komendy Policji. Na czele naszego KMP stanął Tomasz Kościcki. To powrót do Jeleniej Góry, gdzie Kościcki rozpoczynał służbę. Pracował też we Wrocławiu, Kamiennej Górze, Wałbrzychu, a także w Świdnicy, gdzie kierował Komendą Powiatową. Stanowisko przejął po swoim poprzedniku odwołanym we wrześniu za bójkę na stacji paliw. Alleluja, kredo i ludowe melodie. Kościół Podwyższenia Krzyża w Jeleniej Górze ponownie zmieni się w salę koncertową. Już w niedzielę o 14 startuje festiwal Muzyka bez granic.
12: 2-3, już minuty po godzinie 10, to jest ten moment w piątek, kiedy mamy trochę więcej energii niż przez te wszystkie pozostałe 4 dni razem wzięte, które już są za nami. Bo dzisiaj, kochani, nie pracujemy już na sukces. Teraz pracujemy na weekend.
17: 10 najlepszych polskich hitów.
25: Jeden po drugim.
12: I to nie pracujemy sami. Będziemy pracować z Zalią, z Maciejem Skibą, z Marisą, a teraz z Kamilem Bednarkiem i z Mesajachem. Szukamy tego weekendowego szczęścia przy SC2 i najlepszych polskich hiciorach. Kowalski, witajcie!

0: Straciliśmy przyjaciela na boru do sierżenia i Big Cyc Wesce 2. A dzisiaj może być Big Jajecznica u was na stole. Albo sadzone, albo na miękko, bo przecież mamy Dzień Jaja 9 października na 7268268. Zostawiacie głosóweczki?
1: Halo, tu Złoty Paw. Mam informację, nie ma życia bez jaj. Pozdrawiam.
0: No i oczywiście, że nie ma. Ja się z tym zgadzam. Serce również coś o tym wie, bo przez lata przecież jajka miały trochę przerąbane. Straszono nas cholesterolem, ale tymczasem znalazłem taki artykuł, kardiolodzy uspokajają. Kto ma serce jak dzwon, może zajadać się jajami sadzonymi. SK2. Smażonymi również. Tylko pamiętajcie, z umiarem. Tak mówią kardiolodzy, z umiarem, by nas na kardiologii nie posadzono.

0: Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Oczywiście bez polskich hitów. Tutaj bez tego nie możemy żyć. Tak jak nasz pan prezydent Karol Nawrocki, który jest z wizytą w Filipinach. No i on nie może też żyć bez boksu. Tutaj czytam w dzisiejszej kolorowej prasie. Prezydent Polski trenował słynnym pięściarzem z Filipin. Na wspólnym treningu zaprosili się panowie do ringu. Są nawet zdjęcia. No i muszę przyznać, że no pan Karol... No, panu Pacquiao, nie wiem jak to się czyta, ale napakował mu naprawdę nieźle dużo sęków.
1: SK2.
0: I to się nazywa dyplomacja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdy dobre się kończy,
4: lepsze się zaczyna.
3: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
4: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
3: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
4: Umów się na jazdy testowe
3: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
4: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
3: I po reklamie.

0: Mamy jesień, no to motyle delikatnie gasną, ale nie w Radiu SK2. My lecimy z najlepszymi polskimi hitami, między innymi po godzinie 11 będzie Gołębi Puch, a punktualnie o 11 najważniejsze sprawdzone newsy i dziś temat numer 1, czyli szkoły w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
8: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
15: Na razie w Jeleniej Górze dość słonecznie. Temperatury od 10 do maksymalnie 12 stopni, a dzisiejsze maksimum to 13, zdaniem speców od pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę i pogodę w regionie, w Jakuszycach sporo chmur, 8 stopni, 11 w Karpaczu, również chmury. No i na Śnieżce też dzisiaj możemy raczej liczyć na zachmurzenie niż słońce. No cóż, takie uroki jesieni, a my chyba właśnie skończyliśmy etap złotej wersji tej części roku.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. Tuż przed spotkaniem nasz reporter Jakub Krzyżak rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
17: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
18: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
17: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
18: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
16: Więcej policjantów pojawi się też w pobliżu szkół na Słowacji. W ostatnich dniach doszło tam do wielu niebezpiecznych incydentów, między innymi pod koniec września 13-latek ugodził śmiertelnie nożem nauczycielkę i koleżankę. Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek w rejonie Kobylanki mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane, mówi Julia Szozda z prokuratury. prokuratury w Szczecinie.
19: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
16: Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zoo w Chorzowie, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
20: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do zoo, pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
16: Orzechy są przysmakiem papug i małp, z kolei żołędzie jedzą szczególnie żubry, antylopy i żyrafy.
21: K2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. Mundurowi w jeleniogórskich szkołach od rana do zakończenia zajęć w każdej placówce będą funkcjonariusze policji i strażnicy miejscy. Miasto uspokaja i zapewnia, że działa zgodnie z zaleceniami kuratorium wydanymi po serii ataków w Mazowieckim i po internetowych groźbach. Jak informuje jeleniogórski magistrat, urząd jest też w stałym kontakcie ze służbami oraz dyrektorami szkół. To trasa, która połączy Goduszyn i Cieplice. Nowa droga rowerowa jest już na ukończeniu. Teraz czas jeszcze na ostatnie warstwy asfaltu i znaki. Rowerzyści będą mogli już niebawem testować ścieżkę.
22: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, kochani. Zauważyłem, że 9 października kalendarz mi macha takie nietypowe święto. No, kiedyś człowiek siadał, brał kartkę, długopis, przelewał uczucia na papier i czekał na ten liścik w skrzynce. Dzisiaj jedyny list, jaki w skrzynce widzę, to czy to list? Awizo!
21: 100% polskich hitów.
22: Ale za to miłosny list będzie muzyczny za chwilę od Dawida Kwiatkowskiego i od Margaret. Ryszard Rynkowski obudzi nasze marzenia przedweekendowe ze snu, a to już oczywiście z okazji tego Międzynarodowego Dnia Pisania Listów. Kurier, który może dzisiaj z takim liścikiem do Was wpadnie, Krzysztof Zalewski. Witajcie w SC2, to znaczy Jakowalski.

0: dnia.
1: SK2 Jelenia Góra.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: A jakie są wasze marzenia? W SC2 Ryszard Rynkowski może właśnie obudził w was marzenie apetytu, które możemy spełnić dla was, najlepszych słuchaczy Eski 2, i to przy wspólnym eskowym stole na samym Stadionie Narodowym. No bo to przecież stół nas, kochani, łączy, prawda? Za mało soli, za dużo pieprzu, różne są tematy przy stole. Schabowy też jest dobry, ale tylko mama robi lepszy, a najlepszy robi też Daria Ładocha, która chciałaby wam właśnie na Stadionie Narodowym taki schabowy, może schabowy, usmażyć, bo to wy zdecydujecie, co będziemy jeść przy naszym polskim obiedzie. SK2.pl trwa cały czas plebiscyt na najlepszy polski obiad, najbardziej polski obiad. Wy głosujecie, tak jak Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik czy dzisiaj Kinga, bo oni już mają powody, żeby ostrzyć sobie zęby. Zdobyli 5 stówek kieszonkowego, mają zapewniony nocleg w hotelu, a wcześniej niezapomnianą imprezę z SK2 przy wspólnym polskim stole. Wy również na SK2.pl wybierzcie swój taki obiadowy numer jeden, number one, i napiszcie, dlaczego mamy zaprosić właśnie ciebie. Bo przy polskim stole Eski 2, no wiecie, najważniejsze nie jest, kto tam siedzi na honorowym miejscu. Najważniejsze, żeby Micha się śmiała.
1: Eska 2.

0: Ania Wyszkoni, jeżeli jeszcze macie trochę sił, a jak nie macie, to usiądźcie w wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A ja wrzucę wam do odtwarzacza album z historią Anatomia Krążek Lombardu, krążek, który ma już ponad 40 lat, został też jako jeden z nielicznych w tamtych czasach wydany w języku angielskim i znajduje się na nim hit, który brzmi tak...

0: Skrzydła gołębicy, gołębicy Małgorzaty Ostrowskiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kawałek, który przez wiele tygodni utrzymywał się w czołówce radiowych list przebojów, Gołębi Puch Lombard w SC2. Gramy tylko po polsku.

0: magnetyczny, przyciągający, jakże kosmiczny sposób też można rozpoczynać weekend z takim duetem. Kaśka Sochacka-Cortez, Jak my i nowość w SC2 i sprawdzam, co nowego tutaj w danych GUS-u. I są takie najnowsze dane przed moimi oczami. Chodzi o polskie miasto, w którym żyje się najtaniej. I to są, drodzy państwo, Suwałki. No bo tutaj ceny robią wałki, ale w dobrą stronę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Edyta Górniak w SC2 i również Kasia, którą witam serdecznie, Grodzka, bo już wróciła do nas w końcu, już tak długo cię nie było.
1: Zwołajasz.
0: Powiem ci, że promieniejesz, dziewczyno. Ty wróciłaś z kraju kwitnącej wiśni, tam gdzie pociągi są punktualne.
1: Bardzo punktualne.
0: No
1: aż
0: właśnie.
1: Do bólu wręcz, bo trzeba biec, jak wiadomo, że się człowiek spóźni. Zdecydowanie tak.
0: Czyli Tokio.
1: Tokio było, Japonia była, całościowo bardzo polecam. No, fajne doświadczenie bardzo. A co tam trzymasz
0: w rączkach?
1: Bo widzę,
0: że właśnie cukiereczki mi tutaj dałaś. Dziękuję ci bardzo. Który mam sobie wybrać? Bo aż trzy jest. Jeden zielony, drugi taki czarny i taki kolorowy, w kwiatuszki właśnie.
1: Słuchaj, którykolwiek byś nie wybrał, będzie dobry, bo tam nie ma żadnego wasabi ani krewetek chodzących.
0: Ja ten kolorowy biorę. Muszę powiedzieć, że taki gumowaty, ale bardzo dobry.
1: Oishi, jak to mówią Japończycy?
0: Japończycy też bardzo lubią karaoke, więc będziecie z Kasią Grodzką śpiewać po 12 najlepsze polskie hity w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
19: Chyba będzie trzeba wyciągnąć nieco cieplejsze kurtki z szaf, bo temperatury będą wędrować w dół. Dzisiaj 13, jutro, co prawda w Jeleniej Górze zobaczymy maksymalnie 15 kresek, no ale już od niedzieli temperatury w okolicach 11-12 stopni. Pogoda w regionie też będzie się zmieniać, a to oznacza spore zachmurzenie, możliwe także przejaśnienia słoneczne, no i trochę deszczu. Tak będzie w weekend.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół, zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wierzchowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
2: Już od wczesnych godzin porannych policjanci są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
9: mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Tę akcję chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
17: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
20: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
21: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie.
9: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
22: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego, wprowadzanie ministra finansów w błąd.
9: Prace w tej sprawie trwały od 2024 roku. Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej RPA, Nawat Tajem Pillay. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 208 osób i 79 organizacji.
23: SK2 News. Jelenia Góra.
19: Błażej Stachewicz. Strzelnica w każdej szkole to nowy projekt samorządu województwa dolnośląskiego, którego celem będzie rozwój edukacji obronnej młodzieży. W szkołach ponadpodstawowych powstaną strzelnice laserowe.
24: Ma być to sprzęt ogólnodostępny, nie zamontowany na stałe pomieszczeniu, także będzie można go wykorzystać zarówno na lekcjach wychowania fizycznego. Można go też wynieść na dwór, jeżeli będzie ładna pogoda. Zakupują sprzęt i pewno będą musieli też robić takie szkolenie wstępne dla jednej, dwóch, trzech osób.
19: Mówi Paweł Oleś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa. Sprzęt szkoleniowy na razie trafi do placówek w 9 powiatach.
1: Piątek to idealny czas, by wrócić do rzeczywistości, albo też wręcz przeciwnie, zacząć sobie marzyć i nastrajać na ten nadchodzący weekend. Tutaj Radio SK2, gramy Wam 100% polskich hitów, mamy południe, a w tej godzinie będzie na przykład nowość od Roxy Węgiel, będzie też wkrętka Kamila Nosela, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: szczęście. Na istotą szczęścia. Pochyla nam się zespół Bime, tutaj Radio SK 2. Za to spontaniczne wybuchy radości to jego absolutna specjalność. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
2: Tak.
3: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
2: No i?
3: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
2: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
3: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i oraz ulica obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
2: A jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
3: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane, pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
2: Znaczy, wie pani co, ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
3: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
2: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
3: porozmawiała. To nie problem, tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
2: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i jeszcze komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
3: No tak.
2: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
3: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
2: Gdzie ja to będę palić?
3: No w bezpiecznym miejscu, może być w piaskownicy albo pod koszem.
2: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
3: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku?
4: Zostałaś wkręcona.
2: A to będziesz to spierdalać za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Nosel wkręca.

0: To killer w Radiu SK2. Elektryczne gitary. A czy Robert Lewandowski okazał się killerem na boisku baseballowym? No, nie pomyliłam sportów. Lewy zaliczył nietypowy debiut na amerykańskiej ziemi. Pojawił się na stadionie przed meczem tamtejszej ligi baseballa i wykonał ceremonialny pierwszy rzut, czyli tak zwany first pitch. Spisał się bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że nie przyniósł nam wstydu. Pięknie to się wydarzyło. Robert to jest tak wszechstronny sportowiec, że jakiejkolwiek piłki byście mu nie dali, to sobie z nią poradzi.
1: SK2. Reklama. Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Piękne trio. Na koniec godziny 12. Jonathan, TZ i Liwka obejmują noce w Radiu SK2. Daleko do tych nocy nie mają, ponieważ noc przychodzi do nas coraz szybciej. Jak widzę, słońce zachodzi około godziny 17.54, 17.57, a to oznacza, że niechybnie zbliża się do nas pora jesienna, ale można to przekuć w coś dobrego. Nocną jazdę autem na przykład. Idealnie ten kawałek do tego właśnie się nadaje. Zbliża się godzina 13, a przed nami newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
17: Skoda.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
21: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
20: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
25: Jeżeli planujecie weekendowe wycieczki, to pamiętajcie, aby ubrać się nieco cieplej na cebulkę. No i koniecznie już bierzcie też jakieś zabezpieczenie przed deszczem, bo może pokropić. A gdzie będzie padać? Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów w Jakuszycach, a także jeżeli ktoś wybiera się na Śnieżkę w Karpaczu, nieco mniej, ale też jest szansa na to, że trochę pokropi, a w Jeleniej Górze może pokropić w niedzielę. To jednak będzie deszcz przeplatany z przebłyskami słońca.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Minęła 13, Michał Przybyła, to są Newseski 2. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce pod Wyszkowem ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
26: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że, tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i cała seria zatrzymań. To meldunki od policji, która od rana prowadzi akcje wokół placówek edukacyjnych. A dziś w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymani 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przejścia do swej szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. O tym Monika Kowalewicz.
0: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
26: A w Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w mediach społecznościowych do ataku na szkoły z użyciem maczet. Z kolei 16-latka ubrana w kominiarkę groziła w internecie uczniom jednej ze szkół, trzymając w ręku nóż. W weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za liter 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8 zł i 6 groszy. To odpowiednio o 7 i 24 grosze więcej niż dziś. Te ceny będą obowiązywać też w poniedziałek.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. Blok przy Staszica podzielił mieszkańców i radnych. Ma jeszcze nie powstał. Chodzi o cieplicę, gdzie ma stanąć budynek mieszkalny na blisko 70 rodzin. Teren w wakacje sprzedano inwestorowi. Do tej pory był tam spory parking. Część mieszkańców dzielnicy sprzeciwia się dużej zabudowie, nazywając ją dewastacją krajobrazu. Cieplicy radni stają jednak po stronie inwestora. Chciała zażartować, trafi pod sąd. 16-latka z Legnicy będzie mieć spore kłopoty po głupim żarcie za pośrednictwem internetowego komunikatora. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
3: Tylko spokój nas uratuje. Takie mądre powiedzenie mi się przypomniało. Ze spokojem mogę zapewnić, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a takie prawdziwe złoto to mam dla was na początek specjalnie od pana Mroza. Ponoć wypolerował dobrze. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 13.

0: miłe życzenia na fajną podróż od pana Artura Gadowskiego. To szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Szczęśliwy za to jest, słuchajcie, żółw Jonathan albo Jonathan z Wyspy Świętej Heleny. Liczy sobie 194 lata. Jest uznawany za najstarszego żyjącego zwierzaka na świecie. Naukowcy w ogóle ostatnio stwierdzili, że go przebadają i odkryli z tych badań, że Jonathan ma specjalne DNA, które jest odporne na wszelkie stany zapalne czy też nowotwory. W ogóle jego komórki też starzeją się wolniej od tych ludzkich. Naukowcy teraz starają się dostrzec, jak te wyniki badań by tutaj przełożyć na nasz ludzki świat i też na naszą długość życia. Ja mogę stwierdzić, że Jonathan przez prawie 200 lat nie policzył ani jednej kalorii w swoim życiu, nie martwił się o codzienne picie wody z cytryną po przebudzeniu, o scrollowaniu smartfona to też nie wspomnę. Może to jest ten klucz do długowieczności.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

W tym wehikule czasu skoczymy sobie do roku 1968. Przed nami utwór, do którego powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich teledysków tamtych lat, a to dlatego, że w rolę modelki płynącej motorówką wcieliła się młodziutka Ewa Szykulska. Za reżyserię tego teledysku odpowiadał Janusz Kondratiuk. Ich spotkanie na planie doprowadziło ich do ślubnego kobierca. Było wielkie uczucie. Nic dziwnego, bo piosenka Skaldów jest oczywiście o miłości. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Już teraz w Radiu SK2.

0: kto wychowany w Polsce, ten wie, że najlepsze, co może nam się trafić na niedzielny obiad, to pomidorowa i pierogi. Za nami nowość w Radio SK2, czyli BRO i Wychowany w Polsce. Choć oczywiście wy możecie wybrać swój najbardziej polski obiad. Dziś o poranku Kinga wybrała na przykład gołąbki, koniecznie z ziemniakami obok na talerzu. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym, na najbardziej polskim, ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl.
1: SK2. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mamo, ten bohater jest dziwny.
19: Nie lubisz go?
18: Lubię i to jest najdziwniejsze.
20: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: I po reklamie.

0: Wniosek z tej piosenki Manamu jest taki, żeby przytulać się jak najczęściej. Zdecydowanie hormony szczęścia lubią to, wydzielają się i naprawdę takie przytulenie może poprawić humor. Zespół Manam, po to jesteś na świecie. Gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się godzina 14, przed nami Niosę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
15: Gdy dobre się kończy,
16: lepsze się zaczyna.
15: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
16: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
15: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
16: Umów się na jazdy testowe
15: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
16: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
2: Przed nami godzina 14, a to znaczy, że niektórzy już zaczynają weekend. Pogoda niestety będzie trochę mniej słoneczna niż do tej pory. Sobota zapowiada się z chmurami i temperaturami maksymalnie w okolicach 15 stopni. Natomiast w niedzielę ochłodzenie do 11 kresek, ale na jeleniogórskim niebie już pojawi się troszeczkę więcej słońca. W ciągu weekendu będą też jednak szanse na przelotny deszcz.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano dziś do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia w województwie. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce Podwyżkowem, a dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W związku z tą sytuacją w weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: O zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
3: Policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole w Nowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do Spraw Nieletnich Sądu w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą zapaść?
24: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
26: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
24: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
27: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
24: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
3: A około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla innego młodego sprawcy z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce.
28: SK2 News, Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz chciała zrobić żart. Teraz stanie za to przed sądem rodzinnym. Legnicka policja zatrzymała 16-latkę, która wysyłała groźby na komunikatorze internetowym.
29: Chcemy wyraźnie podkreślić, że żarty dotyczące gróźb i bezpieczeństwa w szkołach nie są niewinną zabawą i mogą nieść za sobą poważne konsekwencje prawne.
2: Mówi nam Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. A mundurowi dziś prowadzą wzmożone działania prewencyjne w szkołach całego kraju w związku z ostatnimi atakami nożowników.
30: Że obchodzimy Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, więc ja proponuję weekend spędzić tak, żeby w poniedziałek w pracy pochwalić się, jaki to był kosmos. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów.

0: pan Krzysztof Romantyk, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Za to miłością do ciepła pałają niektóre gatunki ptaków, jak wiemy, dlatego też rozpoczęły się odloty w cieplejsze rejony globu, a tu do kraju wracają ptaki, którym zimno zupełnie nie przeszkadza. Uwaga, będę teraz łamała język sobie. Jemiołuszki, jery czy czeczotki. Co ciekawe, te gatunki traktują Polskę jako takie Malediwy czy Maderę, takim tutaj ciepło. Co ciekawe, też sójka znowu nigdzie się nie wybiera i to zgodnie z tym słynnym przysłowiem, że ktoś wybiera się jak sójka za morze, czyli że ostatecznie nigdzie nie leci. Ale ja wiem dlaczego. Sójki to są po prostu perfekcjonistki. Dla nich wiosenne porządki to za mało. Jesienne sprzątanie też trzeba odhaczyć.
1: Eska.

0: Oddycha, nieważna sprawa. Zespół Perfect w Radiu SK2. No właśnie, chyba bardzo dobrze oddychał na boisku Hubert Hurkacz, bo czytam właśnie, że awansował do trzeciej rundy ATP Tour w Szanghaju. Pokonał, no nie byle kogo, słuchajcie, bo samego Nowaka Dziokowicza. Za to kawałek chłopaki od duetu Kuba i Kuba już nie mają nikogo do pokonania, bo obecnie znajdują się na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Czy utrzymają się do startu dzisiejszego notowania? Poczekamy do 18:00, wtedy sobie zobaczymy. Usiądziemy, przeanalizujemy wtedy świeże wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Zapraszam Was już teraz w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Autoglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Psst, cześć, to influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: I po reklamie. 100% polskich hitów.
19: Polskich hitów.
18: SK2.
20: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: mogę tak powiedzieć, że to jest piosenka o niewiedzy. Vixen, nie rozumieją, gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 15. Są takie rzeczy, których się nie rozumie. Niektórzy nie potrafią pojąć, po co nadal istnieje zmiana czasu. Z 24 na 25 października będziemy przestawiali czas. Zyskamy jedną godzinę snu, więc właśnie po to, uważam, ta zmiana czasu. To chyba do zrozumienia jak najbardziej jest.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
10: Jutro nieco cieplej, ale od niedzieli możemy spodziewać się ochłodzenia. W Jeleniej Górze dziś do 13, jutro do 15 stopni, natomiast w drugiej połowie weekendu do 11 kresek. Dziś i jutro raczej na niebie będą dominować chmury. W niedzielę troszkę więcej słońca, jednak w godzinach popołudniowych możemy spodziewać się przelotnych, niewielkich opadów deszczu. Do tego umiarkowany wiatr.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Minęła 15, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. To informacja od ministra Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek w internecie o wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
12: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że 3 tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
11: Do południa policja skontrolowała 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
13: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
11: W całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, głównie na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też kilkanaście osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira na autostradzie A2 pod Warszawą. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. W kierunku stolicy policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywańskie domagają się z wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zadecyduje o losie planowanej inwestycji.
14: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. To ostatnie dni wakacji. Czas na immatrykulację. Jeleniogórscy studenci ruszają na uczelnię. Od poniedziałku w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie naukę ponad 500 pierwszoroczniaków. W sumie w ławkach szkoły zasiądzie 1200 studentów. Studenci na uczelniach, a dentyści w szkołach. To nowość. Gabinety będą kosztować blisko 250 000 zł i pojawią się w Mysłakowicach i Podgórzynie. Na Dolnym Śląsku podobne staną w 20 samorządach za blisko 4,5 miliona złotych.
15: Ciebie jeszcze o to nie pytałam. Czy jesteś jesieniarzem?
16: Oj, ja wiem, tak troszeczkę.
15: No to co najbardziej lubisz takiego do jedzenia związanego z jesienią?
16: Chyba cynamonki? To jest jesieniowe?
15: No, jesieniowe. I w ogóle bardzo modne teraz, więc dobry wybór, bardzo dobry. Antonina Van Dessel, jesiennie witam was w piątek po godzinie 15. No i cynamonkę zjadłoby się, nie powiem, taka pora.

Ale to jest dobry numer o każdej porze dnia. Magma i Aisha. I jesień bez dyni, no nie ma szans. Ale niektórzy zdecydowanie przesadzają z tym jesiennym klimatem. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii wyhodowano dynię, która waży ponad tonę i pobiła rekord Guinnessa. I to już nie jest warzywo do zupy, tylko poważny kandydat na lokatora. No bo wyobrażacie sobie robić z niej lampion na przykład na Halloween? Trzeba by chyba zamówić ekipę budowlaną. A nie wycinać oczy i uśmiech. Ja nie wiem, jak to jest do ogarnięcia. Ona jest ogromna. Wpiszcie sobie i koniecznie ją zobaczcie, bo naprawdę robi wielkie wow. A u nas wspomnienie wakacji. Bryska i jej lato. To SK2. SK2.

Losów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: A już teraz skrót najświeższych informacji z dnia. Posłuchajcie.
1: Jest 15.30, Michał Przybyła, zapraszam. Ukraińska delegacja przyleciała do Miami na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o propozycji pokojowej. W negocjacjach, które mają potrwać 2 dni, uczestniczyć mają także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Tematem rozmów będzie zakończenie wojny oraz wsparcie obrony powietrznej Ukrainy. Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy ATP Tour w Szanghaju, pewnie pokonując Nowaka Dziokowicza 2-0. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Ai Zhou lub Włochem Lorenzo Musettim. Ten mecz właśnie trwa. Tymczasem Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elis Mertens. W Łącku, w powiecie nowosądeckim, działa jabłkomat. Mieszkańcom miejscowości pomysł się podoba.
2: Fajne rozwiązanie, moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
3: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
4: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Wpadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
1: Dodaje Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, więc wszystkim jajcarzom życzę, żeby mieli jaja do spełniania marzeń, nie byli zbyt jajogłowi i zawsze potrafili wyjść z jajem. A tak zupełnie serio, no to jajko to jest jeden z takich niewielu produktów, który można zrobić właściwie na wiele sposobów. Może być sadzone, może być na twardo, może być na miękko, no superfood. No a i tak wszyscy mają na jego temat coś do powiedzenia. No jajko, wiadomo, pyszne. No najlepsze z majonezem, najmniej na chudzioci. Ale pamiętajcie, nieważne czy macie dzisiaj jaja na bekonie, czy jajecznicę, najważniejsze, żeby nie robić sobie jaj z piątku, no bo to już jest poważna sprawa. W końcu weekend sam nam się nie zacznie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Bajm ta sama chwila, a na zegarach za moment godzina 16, więc większość osób oficjalnie rozpoczyna weekend. Po godzinie 16, żeby ten weekend Wam się rozpoczynał jeszcze lepiej, muzycznie na start Sylwia Grzeszczak, Mysłowic i Baranowski. Później jeszcze będzie dużo dobrego, ale koniecznie zostańcie z nami i przekonajcie się sami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
14: Pokaż.
13: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
13: Giga.
14: No to będzie Giga Challenge.
15: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
18: Skoda.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
24: Dzisiaj w regionie maksymalnie 13 stopni to Jelenia Góra, 8 kresek w Jakuszycach, 11 w Karpaczu, a na szczycie Śnieżki 3 stopnie, tak więc tam już no, można powiedzieć, że bardziej jesienno-zimowo niż letnio. Pogoda będzie się troszeczkę zmieniać. W sobotę sporo chmur, w niedzielę już więcej przejaśnień słonecznych, ale w weekend możemy też spodziewać się drobnych, przelotnych opadów.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacja od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
26: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
27: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
26: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
28: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
26: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
25: Michale, dziękujemy. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycielki w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty, a właśnie teraz w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
0: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce,
1: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
25: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę. Miała odbyć się dzisiaj o 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
2: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk.
25: Mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta miasta.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz. Ciosy, rzuty i sportowa rywalizacja. Najmłodsi karatecy zawalczą w Kowarach o Puchar Burmistrza. Będą też zmagania w ramach Pucharu Dolnego Śląska. Organizatorem jest klub karate Shotokan. Zawody ruszają już niebawem. Cel to zachęta do ruchu i aktywności.
5: Chodzi przede wszystkim o małe dzieci, żeby je aktywizować sportowo, żeby dzieci uprawiały sport.
4: Mówi burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. Zawody ruszają w sobotę 17 października.
6: Chwilkę po godzinie 16 w piątek to jest taki moment, kiedy wszyscy oficjalnie mogą powiedzieć, że odpalamy weekend. Więc mówię wam dzień dobry w piątek 9 października, no i zacznijcie ten weekend razem z nami i z najlepszymi polskimi hitami. A dodatkowo po godzinie 16 Jarząbek prawdę wam powie, więc koniecznie bądźcie z nami i posłuchajcie, co on dzisiaj ma do powiedzenia.
3: 100% polskich hitów. SK2 Jelenia Góra.

Słuchajcie, nikt nie chce o tym myśleć, ale rzeczywistość bywa nieprzewidywalna. Do tej pory każdy myślał, że szkoła to jedno z najbezpieczniejszych miejsc dla dzieci. No właśnie, do czasu. Ostatnie tragiczne wydarzenia pokazują, że już tak nie jest, dlatego warto mieć w głowie gotowy plan na sytuacje ekstremalnie awaryjne. Eksperci sprowadzają ten plan do trzech prostych kroków, które mogą uratować życie. Krok pierwszy i absolutnie najważniejszy – ucieczka. Jeśli tylko masz taką możliwość, to wiej, zwiększaj dystans, uciekaj z miejsca zagrożenia, bo to daje ci maksymalne bezpieczeństwo. Jeśli droga ucieczki jest odcięta, przechodzisz do kroku drugiego. Ukryj się, znajdź bezpieczne miejsce, zabarykaduj się w pokoju, albo jeżeli chodzi o szkołę, to w klasie i natychmiast daj znać służbom. Kluczem jest unikanie konfrontacji za wszelką cenę z napastnikiem. A co jeśli zostaniesz przyparty do muru? No wtedy zostaje krok trzeci, czyli walka. Ale uwaga, to jest opcja absolutnie ostateczna, tylko gdy nie ma już żadnego innego wyjścia. I tutaj ważna wskazówka od ekspertów od bezpieczeństwa. Łap za wszystko, co masz pod ręką i co da ci przewagę. Krzesło, ciężki wieszak, plecak, każde z tych narzędzi może pomóc ci się obronić. No i zapamiętaj tę triadę. Uciekaj, schowaj się, walcz, oby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale warto ją mieć z tyłu głowy.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: A już teraz u nas w SC2 Michał Przybyła i skrót najważniejszych informacji dnia.
1: Dla wielu osób skończyło się poczucie, że szkoły są bezpiecznym miejscem. Zaczynamy być bezradni wobec tego, co dzieje się z naszymi dziećmi, mówi pedagogzka i psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska.
2: Wpływ internetu powoduje, że nie nadążamy za tym światem i co tak naprawdę nasze dzieci mają w głowach i tak naprawdę kogo naśladują. Kiedyś było tak, że naśladowaliśmy piosenkarzy, piłkarzy, a teraz im bardziej ktoś jest ordynarny, agresywny, wręcz chamski, staje się idolem.
1: W środę w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w czwartek w miejscowości Leszczy Dół Nowiny 15-latek zabił woźną, ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Duże utrudnienia na kolei. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy pomiędzy Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki.

0: Budka Suflera, piąty bieg. Mam nadzieję, że wszyscy już zapięli piąty bieg i wjeżdżają w weekend. A ja teraz powiem wam o jesiennych trendach. Takich może nie jedzeniowych, bardziej pitnych. Teraz wszystkie jesieniary, uwaga, jest nowy sposób na rozgrzanie się w chłodne dni. No i tym razem nie chodzi o kolejny sweter, ani o kocyk. TikToka podbija karmelizowana herbata. I nie trzeba być baristą ani mieć kuchni jak z programu kulinarnego. Tutaj wystarczy cukier, który najpierw zamieniamy w karmel, czyli go na patelni tak długo smażymy, aż zmieni się w taki piękny karmel o złocistym kolorze. No i później dodajemy do tego herbatę, dodajemy mleko i ulubione przyprawy. I podobno robi się z tego prawdziwy jesienny hit. Zdjęcia, filmiki na TikToku nie kłamią. Polecam w weekend spróbować, jeżeli lubicie jesieniarskie smaki, no i dodatkowo trendy.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
16: I po reklamie.

0: Za chwilkę 17:00, to był Dawid Podsiadło i jego tazosy. Mam nadzieję, że o 17:00 wszyscy już oficjalnie rozpoczęli weekend. No i pomimo tego, że pogoda ma nas nie rozpieszczać, to ja gwarantuję Wam, że SK2 muzycznie będzie Was bardzo rozpieszczać. I tak na start po 17:00 Natalia Nykiel, Muniek i Sasza Strunin. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj AirRotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
15: Skoda. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
18: Jeżeli w weekend planujecie odwiedzić Śnieżkę, to uważajcie, będzie zimno i może też padać, a do tego czekają nas dość spore chmury. Jutro 4 kreski na Królowej Karkonoszy, a w niedzielę 1 stopień i jest też szansa na przelotne opady śniegu, tak więc może być ślisko, miejscami niebezpiecznie. Szykujcie się na trudniejsze warunki, a nieco niżej w Jeleniej Górze w weekend od 11 do maksymalnie 15 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Minęła 17, Michał Przybyła, a to są newsy SK2. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
21: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
20: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
19: A do sprawy będziemy wracać. Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
0: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
19: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Wielki sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Polak pokonał Serba Nowaka Djokovicia po raz pierwszy w swojej karierze.
1: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
19: Mówił Hubert Hurkacz po meczu. Polak wygrał bez straty seta. W trzeciej rundzie turnieju zagra z reprezentantem Chin i Zhou.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz. Karpacz czeka na wybitnych polskich atletów. Po letnich wydarzeniach na stadionie Ireny Szewińskiej u stóp Śnieżki ruszają jesienne zgrupowania. To też okazja do podpatrywania gwiazd sportu w czasie treningów.
23: Za chwilę na stadionie będziecie Państwo mogli zobaczyć naszych zawodników kadry narodowej. Piotr Kaliska, chwilę później pięciokrotny mistrz świata. Paweł Fajdek ze swoim trenerem Szymonem Ziółkowskim, mistrzem olimpijskim, więc ktoś, kto interesuje się lekko atletyką, podejdzie na stadion, baczy być może swoich idoli.
22: Zaprasza burmistrz Karpacza Radosław Jęcek.
24: Nie tak szybko hola hola, drogi kolego. Ja wiem, że masz wolny weekend, więc zdradź nam tutaj, jakie masz plany, bo może ktoś skorzysta.
19: Ojej, ja idę na wrestling. Na Mińskiej znalazłem takie wydarzenie.
24: A co to jest, bo ja nie wiem.
19: To są takie udawane zapasy.
24: A i ty będziesz walczył?
19: Nie, skąd? Ja jestem pacyfistą. Idę tylko popatrzeć.
24: No dobra, no to słuchajcie, to jest ciekawy pomysł na weekend, więc tutaj jak widzicie, jak nie mieliście pomysłu, to być może skorzystacie. Antonina Wendesel, witam was piątkowo.

Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. I to nie jest lekki numer, więc my przejdziemy szybciutko do lekkich tematów, jak na piątek przystało i na rozpoczęcie weekendu, więc plotki z naszego show biznesowego polskiego podwóreczka. Skolim wchodzi w trzydziestkę i robi to tak, że pół siemiatycz stanęło na baczność, no i ja też nie mogę wam o tym nie powiedzieć, no bo słuchajcie, różowa trasa, specjalnie pomalowany chodnik, gdzie Skolim jechał na kolor różowy, tłumy fanek, darmowe pączki, kiełbasa z jego własnej marki, no a do tego toast z burmistrzem. No i to nie były zwykłe urodziny, tylko takie prawdziwe latino wesele, tylko bez wesela, żeby wam to zobrazować. No i powiem tak, niektórzy na trzydziestkę robią rachunek sumienia, a Skolim zrobił rachunek, no i tak myślę, że chyba wszystko mu się tam zgadza.

Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Kolejne plotki, tym razem zza oceanu. Anna Lewandowska w Stanach, a na talerzu swojskie pierogi. Ania pokazała w mediach społecznościowych, jak zajada się polskim klasykiem, no i od razu zrobiło się ciekawie, no bo przecież my, Anię, kojarzymy ze zdrowym jedzeniem, zdrowymi przepisami, no i z unikaniem laktozy, przypomnę. A tu proszę, pierogi wjechały na pełnej. I wiecie co? Ja uważam, że to jest właśnie piękne w jedzeniu. Można mieć całą szafkę zdrowych zamienników, ale czasem wystarczy talerz pierogów, żeby człowiek poczuł się jak w domu. No bo człowiek może wyjechać na drugi koniec świata, ale od pierogów nigdy nie ucieknie. SK2. SK2. Zwłaszcza, że wczoraj było ich święto, więc Ania wie, jak świętować. Już teraz Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: będę słuchać już.
1: Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. I Prosta Sprawa teraz będzie jesienna, związana z jabłkami. No bo jesień to wiadomo, sezon na jabłka w pełni. Ale czy wiecie, że wcale nie są taką witaminową bombą jabłuszka, jak mogłoby się wydawać? No jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie powoduje, że jakby doktorzy będą daleko od nas. To takim wolnym, luźnym tłumaczeniu. Ale jeżeli liczycie na ogromną dawkę witaminy C, no to jabłko raczej nie zrobi na was wielkiego wrażenia. No i co teraz? Czy przestać jeść te jabłka? Absolutnie, bo jabłka są nie tylko smaczne, ale mają sporo błonnika, mają mało kalorii i to jest bardzo ważne i świetnie sprawdzają się jako przekąska. No, a jeżeli jecie je tylko w szarlotce, tak jak ja, no to jeszcze przyjemnie, nie?
0: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło. Manam, kocham cię, kochanie moje. Na kilka chwil przed godziną 18. Po 18 zostawiam was z Łukaszem Zdończykiem i najnowszym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Koniecznie zostańcie i przekonajcie się sami, co było waszym numerem jeden w minionym tygodniu. Ja się powoli żegnam, uciekam. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pięknego weekendu, pa.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
12: I po reklamie.
13: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków oraz zapewnić dostęp do psychologa.
14: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
13: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. W najbliższych dniach policja będzie patrolować też tereny uczelni wyższych. Nowy mural powstał na dawnej fabryce czekolady. Na budynku przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Warszawie znalazła się praca interpretująca wnętrze dawnej pracowni. Od jednej strony można zobaczyć halę produkcyjną, a od drugiej kawiarnię.
15: Moim takim pierwszym skojarzeniem z tym, co by tutaj miało być, jest taka próba wprowadzenia ludzi w zagadkowy świat historii.
13: Mówi autor muralu Max Skorwider.
16: Gorąca polska dwudziestka.
17: Polska dwudziestka.
16: Radia SK 2.
18: Aż ciężko w to uwierzyć, słuchajcie, ale to chyba tak, to chyba jest ten moment. Udało nam się, przetrwaliśmy ten tydzień minuta po godzinie 18 w piątek, także zaczynamy razem weekend, a weekend najlepiej zacząć z waszymi ulubionymi polskimi hiciorami. Mam je w gorącej polskiej dwudziestce. Czas na wasze ulubione kawałki ostatniego tygodnia, na które głosowaliście na sk2.pl i będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zdończyk, witajcie na 20 sanach.

0: pięknie kołoszący numer. Kaśka Sochacka i Cortez, miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz mam dla was piosenkę z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem i to będzie numer naprawdę wzruszający. Vito Bambino nagrał nowy numer, piosenkę do kampanii społecznej Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Ta kampania zwraca uwagę na problem dzieci neuroatypowych, czyli m.in. ze spektrum autyzmu czy ADHD. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne przesłanie, bo Vito Bambino w tym numerze śpiewa o tym, że każdy z nas może widzieć świat trochę inaczej, ale to nie oznacza, że ktoś jest gorszy. Vito Bambino pokazuje, co czują dzieci, kiedy świat jest dla nich trochę za głośny, trochę za szybki, trochę za trudny. Jak sam mówi, to historia o tym, że bycie innym nie znaczy bycia gorszym. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, premierowo w Radiu SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

Nasza polska-amerykańska gwiazda Keira w Radiu SK2 to było miejsce 17 gorącej polskiej 20. Keira teraz zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Będzie śpiewać na klatkach schodowych w blokach. Tak napisała na Instagramie. Stare polskie klatki schodowe mają taki pogłos, że szkoda nie zaśpiewać. No i zaśpiewała, posłuchajcie. Słuchajcie, i to było takie głośne, że w pewnym momencie nawet ktoś wyszedł na klatkę schodową, no bo to jest ryzyko, jakby nie patrzeć, bo przy takim pogłosie śpiew można pomylić z czymś innym, prawda? I teraz Keira poprosiła swoich fanów, żeby podsyłali jej propozycję, jaką piosenkę następnym razem na klatce schodowej ma zaśpiewać. No to ja mam propozycję. Niech Artura Rojka zaśpiewa Mira Fiori na miejscu 16.

0: Ostatni dzień lata był wczoraj, a dzisiaj już mamy pierwszy dzień w takiej prawdziwej jesieni za oknami. Ale w SC2 cały czas jest wakacyjnie. Gips i Igo, to jest Radio SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A ja mam kolejną nowość, bo do propozycji, do waszej listy hitów właśnie wchodzi Natalia Grosiak, którą znacie na przykład z zespołu Micro Music. No ten hicior zna absolutnie każdy.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę.
0: No ale właśnie na przekór wszystkiemu Natalii Grosiak się teraz bardzo zachciało, bo ona otwiera zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Jak mówi, definitywnie kończy z przeszłością. Nawet ścięła włosy, a wiadomo, jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Natalia Grosiak po raz pierwszy bez zespołu Micro Music wydała solową płytę Tamtej dziewczyny już nie ma i przyznaje, że dawna Natalia odeszła na dobre, także powitajmy nową Natalię Grosiak. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który gra już teraz premierowo na antenie Radia SK2.

0: Największa jesieniara w Polsce napisała tak: gdybym była porą roku, to byłaby to jesień. Roxy w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione polskie hity 20. To jest Gorąca Polska 20 i miejsce 13 za nami. No Roxy jest jesieniarą, słuchajcie, na poważnie. Pochwaliła się w mediach społecznościowych, że wieczory spędza jak prawdziwa jesieniara. Pod kocykiem, przy przygaszonym świetle, ze świecami zapachowymi i z dobrym filmem na dużym ekranie. A i słuchajcie, słowa uznania dla męża Roxy, bo on jej kupił kwiaty jesienne. I teraz pytanie, czy coś przeskrobał, czy po prostu chce jechać z kolegami na ryby na weekend?
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
6: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: I po reklamie.

miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Mrozu i bracia Kacperczyk prosto z najnowszej płyty Mroza, który jest teraz w trasie koncertowej, zanim już Łódzka Atlas Arena, Torwar w Warszawie razy dwa, a jutro zagra w hali stulecia we Wrocławiu. A ja wam zagram kolejną nowość w gorącej polskiej 20, bo do propozycji właśnie wskakuje nowa propozycja od Natalii Nykiel. Ta artystka właśnie ogłosiła, że zaczyna historię pod tytułem czwarty polskojęzyczny album i to jest pierwsza zapowiedź tego krążka. No to gramy premierowo na antenie SK2. Natalia Nykiel, to tylko ciąg dalszy.

0: się dobrze, nie?
1: Prawdziwy muzyczny patriota BRO w Radiu SK2 to było miejsce 9 gorącej polskiej 20 i to wcale nie są puste słowa, słuchajcie, bo on się naprawdę bardzo poświęcił, jak nagrywał teledysk do tego numeru. Odwiedził wszystkie województwa w naszym kraju, spotkał się z tysiącami swoich fanów, był w trasie przez 3 tygodnie i przejechał 7 tysięcy kilometrów. No i jest teledysk i jest przepiękny numer. My też jesteśmy wychowani w Polsce, bo w Radiu SK2 gramy tylko 100% polskich hitów jako jedyna stacja w Polsce. No i w piątki wieczorem mam wasze ulubione numery tego tygodnia. Za chwilę najlepsza ósemka.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz i tradycyjnie piątek, piąteczek, piątunio. Co robić z rozpoczynającym się weekendem? Między innymi możecie wyskoczyć na koncert królewski w Jeleniej Górze. Już jutro o godzinie 16 w JCK będą na was czekać między innymi wirtuozi tacy jak Mozart czy Strauss. Godzina 16 w sobotę w JCK.
0: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
15: I tak się właśnie nazywa najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. Mam 20 waszych ulubionych polskich numerów. No i teraz zbliżamy się do szczytu, bo najlepsza ósemka nam została. Ale mam nie tylko hity, ale też płytę do rozdania. Mam dla was najnowszy krążek Wiktora Waligury, którego numer za chwilę usłyszycie na naszej antenie. Dajcie po prostu znać głosówką na Messengerze SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Gorącej Polskiej 20 w Radiu SK2. Głosówki na Messengerze Radia SK2, a na miejscu ósmym czeka Zalia. Zalia ostatnio pojawiła się gościnnie na trasie koncertowej Mroza. A teraz solo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wiktor Waligura na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To kawałek z jego najnowszej płyty, którą możecie zgarnąć na antenie SK2. Dajcie znać głosówką na Messengerze naszym Radia SK2, co robicie, słuchając gorącej polskiej 20. A ja wam w tym czasie podrzucam kolejną nowość. No i słuchajcie, mamy to. Pojawił się nowy girls band na polskiej scenie. Do tej pory były chyba tylko modelki, ale teraz mamy też, uwaga, lale. I tutaj skład jest naprawdę bardzo mocny. Same znane osoby. Influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski 2025 Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Czyli słuchajcie, jest taniec, jest uroda, są media społecznościowe i piękny śpiew. To wszystko w ekipie Lale. Sprawdźmy, jak te lale brzmią. Ej Lala, to jest ich nowy numer, który właśnie trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Numer bardzo piątkowy, bardzo imprezkowy. No to gramy. 10 po 19.

Marisa na piątym w Radiu SK2. Przed chwilą zapytałem was, co robicie w piątkowy wieczór, słuchając gorącej polskiej dwudziestki. No i Tomek pisze, że u niego już sprzątanie weekendowe pełną parą. Właśnie odkurza dom z gorącą polską dwudziestką na słuchawkach. Do Tomka leci nowa płyta Wiktora Waligury, a do wszystkich leci nowa propozycja od zespołu Enej, który już w przyszłym roku, słuchajcie, będzie świętował swoje 25-lecie i oni już teraz zaczynają imprezę. Zaczynają swój wielki bal. Enej zapowiada, że w przyszłym roku ruszy w trasę z koncertową.

po całej Polsce i będzie grał swoje największe przeboje z 25 lat. A teraz wchodzą w ten mocno imprezowy klimat, słuchajcie, NA i Boom Boom Orchestra Ball. Bardzo piątkowy numer, który idealnie rozpoczyna weekend. Jeśli brakuje wam energii po całym tygodniu, no to ładowanie rozpoczęte.

0: jesień, nie ma do nas wstępu. W Radiu SK2 cały czas jest wakacyjna playlista, jak słyszycie. Sylwia Grzeszczak na antenie SK2, to było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. No a teraz otwieramy podium dzisiejszego notowania waszej listy hitów. I tutaj też numer, który spędził na szczycie całe wakacje. I to jest ciągle na czasie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. A o kim oni w ogóle śpiewają?
1: W tej relacji, o której śpiewamy? No oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć?
0: Czyli co, krótko mówiąc, później pogadamy, teraz mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Numer 3 gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: numer na romantyczny piątkowy wieczór we dwoje. Dawid Kwiatkowski i Margaret otwierają podium notowania gorącej polskiej dwudziestki. To było miejsce trzecie. No ale dobra, słuchajcie, skoro wiemy, kto o czym miał komu opowiedzieć w tym kawałku, to teraz dowiedzmy się, o czym jest numer dwa gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba Chłopaki.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
0: Także mam nadzieję, że nie ma żadnych powodów do płaczu, że nauczyciel nie wpisał żadnej złej oceny do dziennika elektronicznego waszego dziecka. Kuba i Kuba Chłopaki, numer, który kończy lato i rozpoczyna przyjemną jesień. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Chyba z

0: No z nimi to się fajnie odpoczywa w piątkowy wieczór. Łapiemy siły, rozpoczynamy razem weekend. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Bardzo przyjemnie ta się jesień zaczyna, prawda? Kuba i Kuba, chłopaki, to miejsce drugie waszej listy hitów, a na miejscu pierwszym ona, królowa stadionów, wystąpiła ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie, zakończyła stadionową trasę koncertową, a teraz odpoczywa, zwiedza świat, ale jej numer wolnego nie bierze. Sanach i Cichosza to wasz ulubiony hit tego tygodnia.
1: Mówią,

0: Zajęło jej to nieco ponad miesiąc, no i w końcu się udało dotrzeć na szczyt. Sanach Cichosza to nowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a fani tej artystki teraz zacierają ręce, bo Sanach zapowiedziała kolejną limitowaną wersję płyty winylowej Sanach na stadionach live. Po stadionowych koncertach na PGE Narodowym w Warszawie Sanach te występy nagrała i wrzuciła na specjalną płytę winylową, a ostatnio zapowiedziała część drugą tego albumu i wiadomo, że premiera tego krążka 30 października. A czy 16 października, czyli za tydzień w piątek, Sanach znowu będzie na szczycie? Wszystko zależy od Was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
5: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

Kłebo na Fidei, Zalia w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i ostrzegamy kierowców. Warto dzisiaj zatankować naszą furę do pełna, bo od jutra paliwa będą droższe. Benzyna prawie do 7 dobije. Będzie kosztować 95, 6,97, a diesel przekroczy 8,06. Więc jeśli możecie, dzisiaj tankujcie. No i słuchajcie, SK2. Można dawać głośniej, bo to są dobre polskie numery. Kasia Kowalska już teraz.

0: Carla Fernandez w Radiu SK 2. U nas jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo można śmiało nucić pod nosem w samochodzie, jeśli nikt was nie słucha. Gramy takie numery, które doskonale znacie, na przykład Cookies i Piersi Całuj Mnie. Każdy to zna, ale nowości też są. Zostańcie z SK 2.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20 będziecie mieli okazję zabłysnąć swoim wokalnym talentem, bo w Atmo w Jeleniej Górze startuje kolejna edycja karaoke. Wstęp wolny, start o godzinie 20. Tak jak mówiłem, no to co, łapcie za mikrofony, przypomnijcie sobie swoich ulubionych wykonawców i zabłyśnijcie. Atmo w najbliższą sobotę.
0: Mamy to, słuchajcie, pora, żebyśmy wszyscy nawzajem sobie pogratulowali. Przetrwaliśmy ten tydzień, udało nam się, zaczynamy weekend, punktualnie godzina 20, a w Radiu SK2 macie takie numery, przy których można oczyścić głowę ze wszystkich stresów. W sumie, słuchajcie, naliczyłem 11 kawałków bez przerywania, bez żadnych reklam. Także zostańcie razem ze mną, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: 100% polskich hitów.
18: Polskich hitów.
17: SK2.
0: Słuchajcie, moja mama w tym momencie pewnie daje radio głośniej, bo ona uwielbia zespół Kombi. Jeśli wy też lubicie, no to nie wstydźcie się, śpiewajcie razem z nimi i dawajcie głośniej. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i przy okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Radia SK2.

0: krok w tobie odnalazłem dom.
1: Na taką chwilę ciszy i spokoju zasłużyliśmy po całym tygodniu. Kleks, Sobel i Sanach w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wy dajecie znać, co robicie w piątkowy wieczór słuchając SK2. Kasia?
2: Słucham was właśnie wyklejając biedronkę z mozaiki na podłodze. To moja nowa pasja. Wyklejam mozaiką cały dom.
1: Panowie, właśnie to nam grozi, jeśli nasza kobieta będzie nam o czymś co pół roku przypominała i w końcu stwierdzi, że bierze sprawy w swoje ręce. Do pewnego dnia, jak wrócimy do domu, to jak to mówią, lewą ręką możemy się przeżegnać. Zobaczymy biedronkową mozaikę na ścianie. Ale słuchajcie, tak serio mówiąc, Kasia wysłała zdjęcie. No fajnie ta biedronka wygląda, więc może to nie jest wcale taki zły pomysł. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co robicie w piątkowy wieczór, słuchając najlepszych polskich hitów? A teraz lato 2000, sami na naszej antenie, 16 po 20.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a za chwilę gram wam Dawida Kwiatkowskiego, który ostatnio mocno się wzruszył na premierze swojego nowego albumu, bo Dawid spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i na tej premierze, słuchajcie, pojawiła się pani, która specjalnie dla niego przyleciała z Anglii.
1: Wczoraj o 20 bilet kupiłam.
2: Jaki, na samolot?
1: No.
2: Wczoraj pani...
1: Tak, wczoraj.
2: Ale co, zdecydowała się pani przylecieć po prostu?
1: Tak, córka powiedziała, żebym leciała.
2: I dzisiaj...
1: Dla Ani.
2: To jest dla Ani, bo to są te płyty, które do Anglii lecą, tak? Dla Ani.
0: Słuchajcie, wysłać mamę na drugi koniec Europy po płytę następnego dnia... To jeszcze gorzej niż powiedzieć w niedzielę o 20, że na jutro do szkoły potrzebujemy farby i blok techniczny. SK2.

tyle w Radiu SK2. U nas możecie słuchać 100% polskich hitów przez całą dobę i z nami możecie się poczuć jak VIP, jak taka gwiazda. Kojarzycie czasami, jak są mecze w telewizji pokazywane, to są urywki, kamera wjeżdża na trybuny i pokazuje na przykład jakąś gwiazdę sportu, która ogląda mecz z loży VIP. No to właśnie wy się tak poczujecie. Zabieramy was do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie, tylko że zamiast meczu będzie niezła wyżerka. Najbardziej polski obiad. Zjemy taki obiad, który się składa z waszych ulubionych dań. Wpadajcie na sk2.pl, wybierajcie waszą ulubioną zupę, wasze ulubione danie główne i przekonujcie nas, dlaczego to wy powinniście usiąść razem z nami przy stole. Będzie ekipa SK2, będzie Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. No i przede wszystkim wy wpadajcie na sk2.pl. Oprócz dobrego jedzenia, najbardziej polskiego obiadu, mamy też dla was 500 kieszonkowego i nocleg w hotelu w Warszawie. Także widzimy się na Narodowym 7 listopada.

0: Starsa. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i przypominamy kierowcom, warto zatankować samochód przed północą, bo od jutra nowe ceny maksymalne, paliwo podrożeje. Diesel przekroczy 8 zł za litr, a 95 zbliża się niestety do 7, także teraz lepiej przed północą zatankować. A w SK2 za chwilę gramy dalej.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie. Co? Gdzie?
5: Cześć, moi drodzy, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Jeżeli słuchają mnie osoby, które chcą aktywnie spędzić zbliżający się weekend, to przypominam, że w sobotę z samego rana startuje 10. maraton pieszy w Wojcieszowie. Czekają na was trasy na 10, 20, 30 i 40 kilometrów. No i oczywiście świętowanie 10. maratonu w Wojcieszowie. Start z ulicy Górniczej.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam i zapraszam na rozmowę z Elżbietą Zakrzewską, burmistrz miasta Kowary, a będziemy rozmawiać m.in. o rondzie, które powstanie w mieście, a także o przenoszeniu książek przez mieszkańców. Zapraszam.
2: Tak, inwestycja ruszy i to myślę, że za kilka. Mam nadzieję, że po podpisaniu umowy teraz w październiku, w listopadzie firma ruszy już do realizacji. W 2027 roku będzie to jedno z bezpieczniejszych miejsc przejść i przejazdów z Wojkowa na centrum Kowar i odwrotnie.
1: Właśnie, bo dwie dzielnice niewielkiego miasta, jakim są Kowary.
2: Największego w powiecie Karkonoskim.
1: Oczywiście. Rozdzielone drogą międzynarodową tak naprawdę.
2: Tak, drogą wojewódzką i problem jest, bo ciężko jest na dzień dzisiejszy wyjechać z Wojkowa w kierunku Kowar i Karpacza. Mieszkańcy Wojkowa mają duży z tym problem. Natomiast to rondo stworzy większe bezpieczeństwo i możliwość wpięcia się jeżdżących aut ze szpitala w Bukowcu, z Wysokiej Łąki, z Kowar, z Wojkowa, właśnie w kierunku Kowar i Karpacza.
1: Rondo będzie realizowane przez powiat karkonoski. Jaka tutaj kwota wchodzi w grę?
2: Ponad 5 milionów złotych. Myśmy wspólnie to przedsięwzięcie szykowali. Oczywiście powiat jest realizatorem. W części pieniądze pochodzą z województwa, w części z powiatu, w części z miasta. Najważniejsze, że to przedsięwzięcie jest i będzie zrealizowane.
1: Przede wszystkim bezpieczeństwo i wygoda.
2: Bezpieczeństwo, wygoda, a bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo.
1: To zwieńczenie prac, które trwały od 2-3 lat? Czy
2: nie, już dużo więcej. Nie przesadza pan redaktor. Przedsięwzięcie tak naprawdę już ma 7-8 lat, kiedy rozmawialiśmy o budowie ronda. Niestety w powiecie było tak, że inne ronda były ważniejsze niż to kowarskie. Z różnych względów to trudne też jest, bo to jest droga wojewódzka, skrzyżowanie wojewódzkie z powiatową. Niemniej jednak przy tym rondzie jeszcze będzie powstawał chodnik pieszy dla mieszkańców poruszających się z Wojkowa w kierunku Kowar. No a jak wiemy, niedaleko powstaje ogromny sklep handlowy Lidl, więc tych osób z Wojkowa, ze szpitala, osób, które chodzą na rehabilitacji w szpitalach, przemieszcza się w kierunku zalewu i chcemy, żeby to było miejsce bezpieczne. Także tam jeszcze powstanie chodnik, którego realizatorem będzie powiat, natomiast miasto oczywiście dołoży do tego pieniądze.
1: Właśnie, bo ruch jest coraz większy, do tego pojawiają się kolejne punkty, chociażby wyremontowany zalew, szpital, więc tam zwyczajnie takie skrzyżowanie jest niezbędne.
2: To znaczy chodnik pieszy jest niezbędny, rondo jest niezbędne i super, że w końcu będzie znajdowało swój finał.
1: Czyli teraz czekamy na podpisanie umów.
2: Przez pana starostę, tak.
1: I realizacja. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku, choć ja podejrzewam, że to będzie wiosna chyba, 2-7.
2: No zobaczymy, jaka będzie zima, no bo jeżeli jeszcze mamy jesień, jeżeli będzie tak, jak teraz mamy, no to myślę, że firma może przystąpić do pierwszych prac. Jeżeli okaże się, że zima przyjdzie dużo wcześniej, no to oczywiście bez sensu jest rozkopywać teren i wykonywać rondo.
1: Pani burmistrz, z ronda przechodzimy kawałek dalej, na ulicę Dworcową. Tam trwa już od pewnego czasu remont, prace związane z nawierzchnią są mniej więcej w połowie. A na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję?
2: Mówimy o przystanku Kowary i centrum przesiadkowe, bo tak to nazwaliśmy. My jesteśmy w części na etapie zakończeniowej, a w części na etapie realizacyjnej. Ulica Dworcowa, myślę, że do 15 października zostanie zakończona w części asfaltowej.

0: Zachowania ulicy, bo już wszystkie obrzeża, chodniki są zrobione. W dniu wczorajszym zakończyliśmy asfaltowanie pierwszego odcinka ścieżki rowerowej. Ścieżka piesza już jest wykonana. Został odcinek do wykonania i w dniu dzisiejszym to się zaczęło, do wykonania przy sklepie Netto na wjazd na drogę powiatową. Tam oprócz tej drogi jakieś 150 metrów w okolicach starej gazowni punktu gastronomicznego Ameryka i weterynarza powstaje druga droga łącząca ulicę Dworcową z drogą powiatową z Karkonoską. Tam będzie jak gdyby taki bypass wcześniejszy, który będzie dojazd do atrakcji turystycznych, czyli do gastronomii Ameryka plus do starej gazowni, gdzie ma powstać browar i będzie połączenie z powiatówką. W drugim kierunku, w kierunku ulicy Borusiaka, no już mamy most, który łączy osiedle Tkaczy z ulicą Borusiaka. Piękny most, przepiękny. Wszystkich zapraszam do obejrzenia. Kiedyś mówiono na to czarny most, ale konserwator zażyczył sobie, że kolor ma być stalowy, no więc jest stalowy most, kratownicowy, pięknie zrobiony nad torami kolejowymi. I w tej chwili już jest podpisana umowa, firma wchodzi, będzie wybudowana druga część ścieżki rowerowej, ścieżka piesza, miejsce odpoczynku w kierunku szkoły podstawowej numer 3. Będzie tam łącznik do naszego Grzybka, ale tu z radością mogę powiedzieć, że realizowane jest przez prywatnego przedsiębiorcę Muzeum Lasek, które jest też remontowane w tak zwanej wieży ciśnień. Przepiękne miejsce. Pan Jerzy Jakubów, nasz artysta, rzeźbiarz, malarz, ma swoje prywatne Muzeum Lasek. Przepiękne miejsce i mówi, że chyba będzie je udostępniał też zwiedzającym. Także niesamowita atrakcja z osiedlem Matejki się wiąże. Trzeci kierunek, czy tam kolejny kierunek, to jest w kierunku Oczka Wodnego, czyli naszej wyspy. Powstaje parking na 100 samochodów i to będzie miejsce, gdzie będzie można zostawić swój samochód, wsiąść na rower, gdzie będzie można tymi ścieżkami rowerowymi się poruszać, bo te etapy ścieżek, które mamy, to jest pierwszy, drugi etap, natomiast budujemy najważniejsze połączenie, największa inwestycja, około 20 milionów złotych, łącząca PKP z Krzaczyną. To będzie ścieżka piesza, ścieżka rowerowa, kosztowna, ale tam duże koszty będzie stanowił tunel, bo będziemy wiercić pod torami tunel, przejście dla tej ścieżki pieszo-rowerowej. I oprócz tego dużą część tej kwoty będzie przeznaczona na wykup ziemi od prywatnych właścicieli. Idziemy w specustawę i tam będzie też to kilka ładnych milionów nas kosztowało.
1: Pani burmistrz, tutaj na chwileczkę się zatrzymajmy, bo 20 milionów złotych to robi naprawdę duże wrażenie, zwłaszcza w kontekście budżetu KOWAR. Kiedy rozpocznie się realizacja, kiedy planujecie zakończyć? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o harmonogram prac?
0: W tej chwili jesteśmy na etapie wyłonienia inżyniera kontraktu. Pierwszy przetarg, który był, nie wyłonił inżyniera kontraktu, bo złożone oferty przekraczały założony budżet. Ogłosiliśmy drugi. Mam nadzieję, że w październiku wyłonimy tego inżyniera kontraktu i po wyłonieniu inżyniera kontraktu realizacja musi się zakończyć do połowy 2028 i ona się zakończy.
1: I jeszcze jak to będzie wyglądać po zakończeniu prac, na co mogą liczyć mieszkańcy?
0: Mieszkańcy będą mieli przede wszystkim nasza pięknie rozwijająca się część dzielnicy Krzaczyny będzie miała połączenie pieszo-rowerowe z Kowarami, z centrum Kowar. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że w 2028 roku ma połączyć jeszcze Krzaczyna się kolejowo z Kowarami, bo ma pociąg jednak wjechać do Kowar. Także to jest niesamowite wydarzenie, na które czekamy. Czekamy, żeby województwo przeprowadziło postępowanie odnośnie rewitalizacji linii do Kowar Górnych, do Podgórza, przejazd przez tunel i połączenie z Ogorzelcem.
1: No, a czekacie już dość długo tutaj.
0: Długo czekamy.
1: Były nadzieje, że dużo wcześniej uda się zakończyć.
0: Ale wiadomo jest, że mamy nietoperze w tunelu, no i to spowodowało, że te oceny oddziaływania na środowisko musiały być wykonane, a to są procedury bardzo, bardzo czasochłonne.
1: Pani burmistrz, czy coś jeszcze tutaj dodajemy?
0: Czekamy na remont wiaduktu na Podgórzu, bo będzie jedno z najpiękniejszych miejsc i to będzie najpiękniejszy wiadukt w Polsce.
1: No ale pewnie też utrudnienia dla mieszkańców.
0: Nie, dlatego, że wiadukt idzie, pociąg będzie górą jechał, a wiadukt jest tak piękny, że taka perełka architektoniczna tej kultury kolejowej.
1: Ja sobie próbuję tak przypomnieć, w którym miejscu znajduje się
0: To jest jak się wjeżdża, było prywatne przedszkole, inaczej. Jak się jedzie całą ulicą Wiejską do góry, to na wysokości Wiejska 15 jest przepiękny wiadukt. On jest tylko widoczny dla nas z dołu, natomiast górą idzie pociąg, ale
1: taki
0: on
1: wysoki,
0: będzie...
1: z charakterystycznymi łukami, już kojarzę.
0: Tak jest. Przepiękny. Jak on będzie podświetlony i on będzie, to jest taka perełka architektury faktycznie.
1: Pani burmistrz, powiedzieliśmy o ścieżkach rowerowych, pieszo-rowerowych, które powstają w Kowarach, ale także będzie tworzony łącznik przy szkole podstawowej numer 3 i to bardzo istotna inwestycja, chociażby ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych.
0: Tak, bo odnoga z Borusiaka będzie właśnie szła w kierunku szkoły podstawowej numer 3. Nasze dzieciaczki, które coraz częściej jeżdżą rowerami, będą miały bezpieczne dojście, dojazd do swojej szkoły. Tam jest zespół różnego rodzaju boisk, plac zabaw dla dzieci, są sale na świeżym powietrzu, więc będzie bezpieczne dojście i połączenie ulicy Borusiaka tą ścieżką w kierunku ulicy 1 Maja.
1: Prace na ukończeniu w tym roku, ile to wszystko będzie kosztować?
0: Nie w tym roku, myślę, że na ukończeniu będą w przyszłym roku. Całość przedsięwzięcia tam, w tej okolicy ponad 50 milionów. Piękny obiekt w stylu właśnie dworca PKP powstaje i do końca tego roku obiekt będzie oddany nam do użytku. Natomiast w pierwszym kwartale, czy tam w pierwszym półroczu 2027 będziemy wyposażać ten obiekt we wszystko, co jest związane z biblioteką. I bibliotekę z Domu Kultury będziemy przeprowadzać do biblioteki przy dworcu PKP. Powiem tak, duże jest zainteresowanie przeniesieniem tej biblioteki, bo ona jest dużo niżej. Dla starszych osób korzystających z tej biblioteki jest to bardzo ważne, ale będziemy też robili taki happening, taką akcję łączącą starą bibliotekę w Domu Kultury z nową biblioteką. Chcemy ustawić łańcuch osób zainteresowanych czytaniem ze starej biblioteki do nowej i przenosić książki z rąk do rąk, żeby ta biblioteka nabrała też takiego serca Kowarskiego.
1: Czyli symbolicznie mieszkańcy będą przenosić książki.
0: Tak.
1: A to wyjątkowo ciekawa inicjatywa. Skąd taki pomysł?
0: Mamy, tak z panią dyrektor rozmawialiśmy, bo przeniesienie kilkudziesięciu tysięcy woluminów książek to jest ogromne przedsięwzięcie. Mhm. Chcemy zobaczyć, czy jest zaangażowanie ludzi. Zaczynają się zgłaszać, mówią, że będą udział brały w takim happeningu.
1: Do rozmowy za chwilę wrócimy.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, wracamy po przerwie do rozmowy z burmistrz Kowar Elżbietą Zakrzewską, a rozmawiamy o nietypowej akcji przenoszenia biblioteki. Pani burmistrz, tutaj muszę popytać troszeczkę o takie twarde dane. Jaka jest odległość? Mniej więcej ilu osób potrzebujecie? Czy to takie dane?
0: Odległość jest dość duża, bo to będzie prawie 1,5 kilometra. Także tych osób będzie kilkaset.
1: Czyli 1,5 tysiąca gdzieś trzeba liczyć.
0: No, przynajmniej 1,5 tysiąca osób, ale mam nadzieję, że się w tym temacie dobrze załatwimy.
1: No to będzie na pewno bardzo widowiskowa akcja.
0: No, na pewno.
1: Czy jeszcze w tym roku? Czy
0: nie, pogoda... w tym roku na pewno dopiero na wiosnę. Musimy najpierw zrobić wyposażenie, musimy odpowiednie meble zakupić. Mamy już całą koncepcję zrobioną oczywiście, ale musimy mieć na to przynajmniej 1 000 000 zł, także musimy to kupić. Jak kupimy, ustawimy, to wtedy będziemy łańcuch serc dla biblioteki tworzyć.
1: A to może być świetna akcja promocyjna dla Kowar.
0: Oczywiście.
1: Bo nie wierzę, że ogólnopolskie media nie będą zainteresowane.
0: Na pewno będą zainteresowane.
1: Czyli z rąk do rąk.
0: Tak, tak, taka jest idea.
1: Wiosna 2.7 jest szansa.
0: Tak.
1: Czy już jest jakaś nazwa dla tej akcji?
0: Nie ma na razie nasza pani dyrektor biblioteki myśli na ten temat, ale na pewno coś będzie ciekawego.
1: No dobrze, czy coś jeszcze tutaj?
0: No chciał pan smaczki, no więc mówię o takich smaczkach.
1: Łańcuch rąk przenoszących książki bardzo mi się podoba. Pani burmistrz...
0: Całe przedsięwzięcie, które robimy w granicach ulicy Dworcowej, jest to ogromne przedsięwzięcie. Wiele lat temu, kilkanaście lat temu, miały się rozwijać Kowary Górne, Podgórze poprzez ścieżki i nartostrady. Niestety temat nie wypalił.
1: Tam był też pomysł stworzenia stacji narciarskiej.
0: Tak, i niestety temat nie wypalił. W związku z tym chcieliśmy wjazd do Kowar i Kowary Dolne na tyle rozruszać, żeby ten wjazd do Kowar zachęcał wjazd do centrum Kowar i dalej na Podgórze. A teraz będziemy myśleć na temat, jak zaktywizować same Podgórze. Pomysłów jest dużo, na razie robimy strategię, bank informacji, bank rozważań. Jak coś będziemy bliżej głosowań, finalizacji, dam znać.
1: Czyli na razie tutaj jeszcze
0: nie, na razie robimy inwestycje na Kowarach Dolnych, bo to są ogromne pieniądze, które musiały być pozyskane, żeby to miasto zyskało drugi oddech.
1: Pani burmistrz, Puchar Dolnośląski Karate startuje w Kowarach 17 października.
0: Nasz klub Karate Shotokan organizuje co roku na jesień różnego rodzaju puchary. W tym roku ten puchar będzie bardzo taki rozszerzony, bo będzie Dolnośląski Puchar Karate, ale to chodzi przede wszystkim o małe dzieci, o dzieci, żeby je aktywizować sportowo, żeby dzieci uprawiały sport i marszałek dał trochę pieniędzy na to, żeby zorganizować taki puchar, a drugi puchar, który będzie też tego samego dnia, to jest o puchar burmistrza Kowar, to już tradycyjnie też i oprócz tego pucharu karate będzie oczywiście z miesiąc amazonkowy, więc będą amazonki, które też mają swoją sekcję karate. karate, bo uczymy się samoobrony, więc będą dziewczyny w swoich różowych strojach amazonkowych, będą oczywiście wręczały nagrody a oprócz tego robimy promocję CUS-u, Centrum Usług Społecznych. Kowary wystąpiły z takim wnioskiem, pozyskały prawie 4 miliony złotych na Centrum Usług Społecznych. Zmieniamy nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w instytucję, która się nazywa Centrum Usług Społecznych. Będziemy robić dużo dodatkowych działań społecznych na rzecz mieszkańców Kowar, aktywizować ich. Między innymi uruchamiamy na przykład taki punkt Złotej Rączki, czyli osoby, która przede wszystkim seniorom, ale nie tylko seniorom, będzie mogła pomóc w załatwieniu prostych spraw. Przykręcić karnisz, naprawić klamkę, wymienić na przykład z lewo zmywak. Takie rzeczy oczywiście w części odpłatne z projektu. I takich usług różnych będziemy robić wiele i w tej chwili chcemy mieszkańców zapoznać z tym takim Centrum Usług Społecznych. A w związku z tym, że październik również jest dniem seniora, miesiącem senioralnym, to nasz jeden z klubów organizuje oczywiście akcję senioralną wieczorem po tańcówkę połączoną właśnie z dniem seniora.
1: Pani burmistrz, bo znowu mnie pani zaciekawiła i tutaj chciałem jeszcze zostać przy tym temacie. Dużo będą się od siebie różnić ten popularny MOPS, który zmieni się w CUS?
0: Tak. Tak, będzie się dużo różnił. Robiliśmy diagnozę wśród społeczności Kowar i ustalaliśmy, mieszkańcy odpowiadali i podpowiadali, czego im brakuje. Na przykład będzie door to door, to co robi powiat, transport dla osób niepełnosprawnych. My będziemy też taki transport mieli na terenie miasta, bo osób, które nie mają swojego środka transportu, czy osób, które potrzebują zrobić zakupy, czy osób, które potrzebują podjechać do lekarza, jest z roku na rok coraz więcej. Zgadza Jednak się. Statystyka osób starszych pokazuje, że dużo mniej się dzieci rodzi, dużo więcej osób starszych potrzebnych jest. W związku z tym zresztą ogólnopolska polityka jest taka, żeby likwidować i za 2 lata wszystkie ośrodki pomocy społecznej w charakterze, którym w tej chwili są, mają być zlikwidowane i zmienione na centra usług społecznych. Czyli ten charakter społeczny ma się rozwijać. No a myśmy po prostu pozyskali pieniądze wcześniej po to, żeby też trochę zainwestować, żeby mieszkańcom powiedzieć, że są dla miasta najważniejsi. I to obojętnie w którym wieku, czy to są małe dzieci, młodzież, czy to są duże dzieci, czy to są seniorzy, to oni są bardzo potrzebni i to Centrum Usług Społecznych właśnie ma pokazać, że potrzebujesz psychologa, przyjdziesz, będziesz miał możliwość skorzystania z usług psychologa. Potrzebujesz psychoterapeuty, przyjdziesz, będziesz mógł skorzystać z tego psychoterapeuty. Ale potrzebujesz naprawić kran, to też ci pomożemy ten kran naprawić i ta właśnie działalność taka społeczna ma być bardziej widoczna. To nie ma być tylko przekazywanie pieniędzy z państwa czy z budżetu miasta do mieszkańca, tylko ma też aktywizować tego mieszkańca i szukanie rozwiązań.
1: Jesteście pierwszym miastem powiatu karkonoskiego, które dokonuje tej zmiany?
0: No chyba tak, bo chyba tutaj jeszcze nikt nie wystąpił z projektem CUS-owskim.
1: Mhm. I jeszcze na koniec, jak zwykle, harmonogram i pieniądze. Ile to będzie kosztować?
0: 4 miliony złotych mamy pozyskane, 80% zewnętrznych, 20% do tego dokładamy.
1: Kiedy MOPS zniknie w Kowarach?
0: 1 stycznia 2027.
1: Czyli siedziba pozostaje w tym samym miejscu?
0: Siedziba pozostaje, wszyscy pracownicy mają zmianę. zmianę angażów. Wszyscy wyrażają zgodę na to, żeby przejść z MOPS-u na Centrum Usług Społecznych, bo to jest nowa umowa. Przejście na podstawie 23 prim, czyli tutaj nie ma problemu, ale wszyscy zadeklarowali chęć przejścia, także bardzo się z tego cieszę. Będzie stworzonych kilka dodatkowych stanowisk, no bo wiadomo, że tych usług społecznych będzie dużo więcej, ale im pracownicy są zainteresowani i my też jesteśmy zainteresowani.
1: A znikną jakieś rzeczy, którymi się obecnie zajmuje MOPS?
0: Tak jak Państwo mówi, na pewno część świadczeń rodzinnych przejdzie do ZUS-u. To na pewno tak, ale w to miejsce my dajemy inną propozycję.
1: Czyli nie tylko zmiana nazwy.
0: Nie tylko zmiana nazwy.
1: Gruntowna przebudowa.
0: Tak.
1: No dobrze, to chyba mamy...
0: No najważniejsza rzecz, która w Kowarach jest, mamy swój żłobek.
1: O, żłobek. Opowiem, tak. Żłobek.
0: Tak. 1 września 2026 uruchomiony został pierwszy miejski żłobek po wielu, wielu latach. Kiedyś były zakładowe żłobki, był prywatny żłobek, a teraz mamy miejski żłobek. Mamy 16 miejsc żłobkowych. Przyjmujemy dzieci od 15 roku życia do 3 latek. Mamy jeszcze dwa miejsca.
1: Od 15
0: albo,
1: tygodnia.
0: Od 15 miesiąca.
1: Tak.
0: 15 miesiąca, tak. Do 3 latek. No mamy jeszcze dwa albo trzy miejsca wolne, które mają się w tej chwili w listopadzie, w grudniu zapełnić. Będziemy mieli wszystkie miejsca zapełnione. Niestety dzieci się mało rodzi. Mam nadzieję, że TBS, który uruchomimy w pierwszym kwartale 2027 roku, spowoduje, że wprowadzą się rodziny, które będą chciały mieć swoje maleństwo. I że jednak przyrost troszeczkę się zwiększy w Kowarach.
1: Czyli taki żłobek aportem troszeczkę.
0: Tak, tak.
1: No ale skoro miejscu bywa i jak pani powiedziała, już tylko trzy czy dwa miejsca zostały, to bardzo
0: no mamy bardzo dopiero miesiąc funkcjonowania, także no jednak przyrost jest dużo mniejszy niż był, także to wszędzie w całej Polsce się zauważa, no ale nam zależy na tym, żeby rodziny w Kowarach czuły się bezpiecznie. No i najważniejsza rzecz, składamy wniosek o drugą część skateparku czy pantraku dla młodych ludzi, także koło przedwiośnia chcemy, żeby powstał taki duży pantrak, żeby nie tylko było dla seniorów, dla ludzi w wieku powiedzmy dorosłych.
1: No młodzi się nie ale... chcą rodzić, to seniorzy korzystają.
0: No nie, z pantraku będą korzystać nasze nastolatki.
1: Czyli już na wiosnę
0: rozpoczynamy.
1: Pantrak, skatepark. Ile będzie ta inwestycja kosztować? Czego możemy się spodziewać?
0: Kosztorys jest dość duży, na 1 200 000. Mamy 400 z LGD pozyskanych. W tej chwili składamy wniosek na 300 tysięcy. To by było 700, a resztę pójdzie z dochodów własnych.
1: A na co młodzi mogą liczyć? Co będzie? Będzie pantrak?
0: Będzie pantrak, jest skatepark, jest squash, jest tenis, no i oczywiście jest obok bardzo ładny park.
1: Czyli pojawi się takie centrum rekreacji dla młodych.
0: Takie jest, łącznie z tym, że jak mają swojego psiaka, będą mogli go na psim wybiegu zostawić i pójść sobie na pantrak, bo obok mamy psi wybieg.
1: Pani burmistrz, bo przypomniała mi pani o tym, że akurat w Jeleniej Górze teraz trwa jeleniogórski budżet obywatelski, ale od pewnego czasu Kowary też mają swój budżet. Kiedy teraz mieszkańcy będą zgłaszać projekty na przyszły rok?
0: Będą zgłaszać na przełomie roku. W tej chwili komisja szykuje ogłoszenie. No, jak zrobimy budżet 2027, a możemy go zrobić do 15 listopada, wtedy przystąpimy do budżetu obywatelskiego w Kowarach.
1: Czyli jeleniogórzanie głosują, kowarzanie jeszcze wymyślają projekty.
0: Tak. Mamy, no takie, myślę, myślę, że nowatorskie tu w gminach powiatu karkonoskiego to jest to, że mamy swój własny psi wybieg. Miejsce, gdzie koty, psy mogą przyjść, mogą właściciele ich pobiegać z nimi, jest ścieżka zdrowia dla tych zwierząt, a z drugiej strony będzie pantrak dla ludzi młodych.
1: A przypomnijmy, jaki budżet będzie w tym roku? Ile
0: ponad 200 tysięcy.
1: Ponad 200 tysięcy. I to jest z kasy miasta?
0: Tak, bezwzględnie. Tylko i wyłącznie z kasy miasta.
1: A jeszcze chciałem zapytać, bo w momencie, kiedy startowaliście z Kowarskim Budżetem Obywatelskim, to wy nie mieliście obowiązku ustawowego, żeby...
0: My do tej pory nie mamy obowiązku. Nie mamy, to jest... A dlatego, że...
1: Bo to nie jest wygodne dla samorządowców.
0: Dlaczego? Ja uważam, że to jest rewelacja. To mieszkaniec mówi, tak, ja widzę ten mały problem, który dla mnie jest dużym problemem. I chcę coś takiego stworzyć. No i tworzą.
1: A my będziemy informować
0: tak
1: na naszej antenie i przypominać o kolejnym po JBO Kowarski Budżet Obywatelski,
0: tak.
1: KBO. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję za pani czas i państwu też dziękuję za uwagę. A dzisiaj waszym i moim gościem była Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar. Dziękuję pani burmistrz.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: A ja zapraszam serdecznie na kolejne rozmowy w ramach magazynów lokalnych Eski 2 Jelenia Góra.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Co z pieniędzmi z Cancer Fighters? Część z prawie 300 milionów złotych zebranych przez fundację miała trafić do 17 szpitali. Niektóre od kwietnia wciąż czekają na pieniądze. Słyszymy, że wszystko idzie zgodnie z planem, a pieniądze, które czekają na przekazanie w ramach lokaty, uzyskały już 1 milion złotych odsetek. O szczegółach mówi Piotr Makowski z fundacji.
3: Piotr Makowski, brand manager Fundacji Cancer Fighters.
4: W ostatnim czasie pojawiło się kilka publikacji, które poddają w wątpliwość szybkość waszego działania. Też ze strony jednego czy dwóch szpitali są jakieś narzekania na kształt tych umów, że one są za bardzo jednostronne, bardziej korzystne dla fundacji. No i to jest chyba taki moment, kiedy trzeba może pewne wątpliwości rozwiać, żeby człowiek, który o tym czyta, faktycznie wiedział, co się dzieje teraz z tymi pieniędzmi i jak to się wszystko proceduje.
3: Przede wszystkim mówimy o wielkiej kwocie. To jest prawie 293 miliony złotych. A pieniądze według nas uruchamiane są bardzo szybko i na bieżąco. 8 szpitali w Olsztynie, w Białymstoku, w Krakowie, w Katowicach, w Lublinie, w Rzeszowie, w Zabrzu i Szczecinie dostało już prawie 8,5 miliona złotych na najpilniejsze potrzeby. Kolejne dwie umowy powinny zostać podpisane dziś lub jutro. Jeden szpital wykorzystuje już 1 milion złotych na leki nierefundowane. Kolejny ma zagwarantowany 1 milion złotych i dopiero doprecyzowuje swoje cele. Dla 5 następnych szpitali realizujemy zakupy za łącznie 5 milionów złotych. To jest bardzo dużo. Do tego mamy podpisaną już umowę na 20 milionów złotych dla Szczecina. Ale to nie wszystko. Wsparliśmy już 330 dzieci i ich rodzin, zamykając ich zbiórki. I to nie tylko podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. To jest prawie 34 miliony złotych, które już są zabezpieczone na leczenie i koszty bieżącego leczenia całych światów, całych rodzin. Czy działamy szybko? Według nas tak. Minęło tak naprawdę 5 miesięcy, a wydatkowanych jest już ponad 100 milionów złotych. Wsparliśmy bardzo dużo podopiecznych, wsparliśmy już szpitale, jesteśmy na bieżąco z kolejnymi wydatkami. Patrząc na tę skalę, działamy naprawdę szybko. Proszę pamiętać, że te pieniądze otrzymaliśmy w połowie maja. Do połowy czerwca trwały jeszcze licytacje przedmiotów przekazanych podczas streamu. To był okres wakacyjny. Od razu rozpoczęliśmy rozmowy ze wszystkimi placówkami, ze wszystkimi szpitalami w całej Polsce. Najpierw online, potem będąc na miejscu, obserwując potrzeby, pytając o marzenia każdego szpitala, pytając o najpilniejsze wydatki, o plany modernizacyjne. W zasadzie działaliśmy wielotorowo od samego początku i ta skala oraz to tempo moim zdaniem to jest naprawdę rzecz niespotykana.
4: Ale to w takim razie są takie szpitale, które mają jakieś wątpliwości, albo z drugiej strony, czy to może wy też macie jakieś wątpliwości co do potrzeb, które zgłaszają i może też dlatego czasami jakiś proces tworzenia umowy, realizacji się przedłuża.
3: Proszę pamiętać, że jesteśmy zobowiązani wobec społeczeństwa obietnicą, którą złożyliśmy już na samym początku. a obiecaliśmy pełną transparentność. To nie są środki fundacji, to są pieniądze, które przekazano nam w dobrej wierze i my chcemy tak naprawdę te pieniądze nie wydać szybko, tylko wydać skutecznie. Chcemy, żeby pomoc trafiła dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Tam, gdzie trzeba działać szybko, działamy bardzo szybko, pilna pomoc trafia na czas. Natomiast tam, gdzie mówimy o dużych modernizacjach, o pieniądzach, które też są wyjątkowo duże, no to wiadomo, że no to wymaga czasu. Tak, żeby te pieniądze zostały wydatkowane dobrze, żeby służyły faktycznie podopiecznym szpitali, dzieciom, ich rodzinom, a nie żeby zostały wydane niezgodnie z jakimiś tam potrzebami, które są istotne, tak?
4: Czyli twierdzi się, że takie wątpliwości, które zaczęły pojawiać się w mediach co do fundacji, są trochę przesadzone, tak? Że raczej wszystko idzie zgodnie z planem.
3: Zdecydowanie tak. Działamy, tak jak powiedziałem, wielotorowo i na każdym z tych odcinków skutecznie, od samego początku. Pieniądze są wydawane, ale w sposób bezpieczny, w sposób transparentny. O wszystkim stale informujemy na stronie disnaraka.cancerfighters.pl. Proszę pamiętać, że rozmawiamy o szpitalach, placówkach w całej Polsce. Wątpliwości pojawiają się czasami, okej. Ale to są wątpliwości, które wspólnie musimy rozwiać, bo na koniec dnia najważniejsze jest bezpieczeństwo i zabezpieczone leczenie dzieci i bezpieczeństwo ich rodzin.
4: A to w takim razie, jak ktoś nas słucha, to mógłby sobie pomyśleć, że czas jest tutaj kluczowy, tak? No bo to jest ta specyficzna grupa ludzi, którzy też walczą o życie, to życie często ich jest ograniczone. No i te potrzeby, trzeba je po prostu spełnić tu i teraz.
3: Oczywiście, tak jak powiedziałem, tam, gdzie pomoc jest potrzebna dziś, działamy dziś. Natomiast jeśli chodzi o projekty dla szpitali i klinik, modernizację i mówimy tutaj o milionach złotych, to tutaj potrzebny jest jednak czas. Przy czym, wciąż powtarzam, działamy naprawdę bardzo szybko. Jesteśmy 5 miesięcy po akcji, a bardzo dużo zostało już zrobione.
4: A co z tymi pieniędzmi w takim razie, które nie są jeszcze wydane? One gdzieś sobie leżą, rozumiem, na lokacie, tak? Że tutaj nie ma takiej sytuacji, że powiedzmy na skutek inflacji czy one tracą na wartości, tylko rozumiem, że to też jest dobrze zabezpieczone, tak?
3: Dokładnie tak. Pieniądze, które w tej chwili znajdują się na lokacie, wypracowały już kolejny milion złotych. Z tego co wiem, dziś Rada będzie głosować nad tym, jak ten milion przekazać. No i oczywiście te kolejne pieniądze, które będą pracować na siebie.
4: No to w takim razie jest może jakaś data, jakiś deadline, który sobie założyliście, kiedy te wszystkie pieniądze mają się rozejść do odpowiednich miejsc, czy dzisiaj trudno taką datę, taki okres założyć?
3: Wciąż uparcie będę powtarzał, że chodzi o to, żeby te pieniądze zostały wydane mądrze, a nie żeby zostały wydane szybko. A przy czym również szybko jest pojęciem względnym. Dla nas działania, które podejmujemy w tej chwili, są błyskawiczne tak naprawdę i będziemy działać dalej szybko i skutecznie, tak żeby trafiły pieniądze tam, gdzie pomoc jest naprawdę potrzebna.
4: To jeszcze dopytam na koniec o to zabezpieczenie tych umów, bo mówi się o tym, że one są jednostronne, że wy chcecie też zabezpieczyć to dobrze, żeby faktycznie pilnować ośrodki, szpitale, żeby wydawały te pieniądze właściwie, żeby też te rzeczy, które mają, też były wykorzystywane właściwie, i jeżeli wy je będziecie kupować. Waszym zdaniem to jest ta dobra droga? No bo wydaje się, że jeżeli są tutaj dobre intencje, no to chyba żaden szpital nie powinien, mówiąc kolokwialnie, marudzić, tylko chyba na takie umowy się zgodzić.
3: Intencje wszyscy mamy dobre. Na koniec dnia chodzi o to, żeby pomóc dzieciakom i ich rodzinom. Natomiast w momencie, gdy w grę wchodzą skomplikowane projekty, za którymi idą również niejednokrotnie raczej skomplikowane umowy, bo zawierają więcej niż jeden paragraf, to wiadomo, że trzeba te zapisy dokładnie przeanalizować i to 10 razy wzdłuż i wszerz, a następnie doprowadzić do takiej sytuacji, w którym wszyscy z podpisanymi umowami żyją w pełnej zgodzie i są ich pewni, tak? Więc ja rozumiem, że czasami pojawiają się jakieś niejasności i trzeba je wyjaśnić, Natomiast jestem przekonany, że wszyscy działamy w dobrej wierze, wszyscy na koniec dnia mamy w głowie dobro pacjentów i ich rodzin. Gdy pojawia się po drodze jakakolwiek wątpliwość, należy ją po prostu przegadać i doprowadzić do sytuacji, w którym tych wątpliwości już nie ma.
1: To był Piotr Makowski z Fundacji Cancer Fighters. A my zmieniamy temat i przenosimy się do Karpacza. A moim gościem jest burmistrz miasta Ustrój Śnieżki, Radosław Jęcek. Za nami forum ekonomiczne w Karpaczu. No i pojawiają się pytania, czy taka impreza jest potrzebna w mieście, jak dużo kosztuje urząd miasta i czy się opłaca?
5: Bardzo złożone pytanie, ponieważ jeżeli pan zapyta dzisiaj przedsiębiorców w Karpaczu, czy ta impreza jest potrzebna w mieście, to powiedzą, że tak. Jeżeli zapyta pan wiele osób uczestniczących w forum ekonomicznym, a to jest, proszę pamiętać, to jest świat ludzi biznesu, to jest świat akademicki, to jest oczywiście polityka, to są bardzo duże grono samorządowców, to każdy z nich odpowie, tak, potrzebne jest forum ekonomiczne. Czy w Karpaczu? Nie wiem. Mam nadzieję, że potwierdzą, że w Karpaczu. Czy to się opłaca? To się bardzo opłaca, ponieważ miasto Karpacz realizuje to, to jest wieloletnia umowa, która do tej pory kosztowała miasto 200 tysięcy rocznie. Teraz następne 5 lat umowa jest podpisana z Instytutem Studiów Wschodnich. Będzie to kosztować nieco więcej, 300 tysięcy złotych za przygotowanie całego forum ekonomicznego. Czy to są pieniądze, które się przykładają potem na ekwiwalent taki biznesowy, patrząc, jeżeli pan pyta, czy to się opłaca, czyli mówimy o opłacalności z jednej strony biznesowej. Wyliczenia Instytutu są takie, że nasi goście, mówię nasi, bo przyjechali do miasta Karpacza, 6,5 tysiąca ludzi. Proszę pamiętać, że to jest 6,5 tysiąca gości zarejestrowanych, natomiast do obsługi całego kongresu jest następne 1500 osób potrzebnych. To są wolontariusze, to są tłumacze, to jest mnóstwo osób związanych z Instytutem i z pracą podczas forum ekonomicznego. No to uwaga, tylko i wyłącznie na noclegi przez te 3 dni zostało w mieście 18 milionów złotych. Więc ja, patrząc przez pryzmat miasta, muszę patrzeć przez pryzmat naszych mieszkańców i przez pryzmat naszych przedsiębiorców, a 95% mieszkańców pracuje, jest związane z branżą turystyczną. Więc jeżeli 18 milionów złotych zostaje tylko i wyłącznie za same noclegi, doliczmy do tego ekstra jeszcze potem, nie wiem, pobyt w restauracjach, w kawiarniach, w sklepach, to bezwzględnie tak. Jakiś ukazał się artykuł, nie wiem, jakiś portalu, którego ja nie czytam, ale to ktoś właśnie to bardziej ironiczne uśmiechy w Karpaczu wywołał niż zainteresowanie, ponieważ czyta, nie wiem, że Karpacz szasta pieniędzmi, no to ja bym szastał pieniędzmi, gdybym płacił temu portalowi za to, że o nas pisze. Natomiast w tym przypadku tak, bezwzględnie jest to opłacalne. To jest twardy pieniądz, który jest do policzenia, natomiast współczynnik dotyczący ilości publikacji, informacji o Karpaczu, stacji państw, stacji telewizyjnych, nie tylko wszystkich portali internetowych, państw, do których dotarła informacja o Karpaczu i o forum ekonomiczne, no to przekłada się też na ten współczynnik AWE, jak pan doskonale wie, który jest dziesiątki milionów złotych musielibyśmy wydać jako miasto, żeby uzyskać taki ekwiwalent budowania marki, płacenia za to, żeby o Karpaczu była mowa. Karpacz był między innymi w CNN ostatnio, ponieważ jednym z gości forum był bliski współpracownik prezydenta Trumpa, człowiek gdzieś tam zajmujący się globalnie w Stanach Zjednoczonych turystyką. No i CNN robiło między innymi o tym też materiał. Czy więc możemy, tak opłaca się.
1: Czy możemy powiedzieć właśnie 300 tysięcy złotych za to, żeby przez tydzień być na ustach wszystkich europejskich mediów?
5: Ja myślę, że nawet dłużej niż przez tydzień, bo proszę pamiętać, że tam w zależności od tego, kto co powie, co zrobi, jak się zachowa, to jest potem cytowany, jeszcze pokazywany, więc wraca ten Karpacz jeszcze i forum ekonomiczne w wielu późniejszych też publikacjach, odnośnikach. I to patrząc tak zwyczajnie, biznesowo, bezwzględnie, tak, tutaj też się cieszę, bo takim też strażnikiem budżetu jest oczywiście Rada Miejska i tutaj radni jednogłośnie uznali, że bezwzględnie takie wydarzenie za takie pieniądze, które potem przekładają się na te jeszcze większe pieniądze, absolutnie w mieście się opłaca, więc Uważam, że bardzo dobry ruch. Cieszę się, że z takimi partnerami jak właśnie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czy Miasto Wrocław dalej tworzymy konsorcjum, które jest wiarygodne, które powoduje, że przez następne 5 lat forum ekonomiczne będzie w Karpaczu i będziemy mogli pokazywać miasto, będziemy mogli mieć gości z całego świata, tak na tą sprawę, z różnych branż i będziemy mogli o Karpaczu opowiadać, nie tylko o Karpaczu, bo kongres sięga dużo szerzej, to są całe Karkonosze, to jest cały Dolny Śląsk.
1: Czyli do 31 roku, jeżeli dobrze liczę, Karpacz będzie gościł Forum Ekonomicznego.
5: Przez następne 5 lat, jeszcze od 2027 roku do 31 włącznie.
1: Mhm. Czy coś w tej konwencji będzie się zmieniać? Ja wiem, że to niekoniecznie jest pytanie do burmistrza miasta, ale może akurat...
5: Ja jestem w Radzie Programowej, więc to jest nawet dobre pytanie. To jest bardzo żywy organizm, jeżeli chodzi o Forum Ekonomiczne. Proszę zobaczyć, że teraz była 30, bodajże chyba 5, przepraszam, nawet nie tutaj, ale 35 edycja, więc przez ponad 3 dekady Forum Ekonomiczne musi się dostosowywać do różnego rodzaju zarówno sytuacji globalnej, jak i sytuacji w skali mikro i dopasowywać się na pewno z formułą, z programem, z tematami, z tym, co chce pokazać, do tego, aby być cały czas najpopularniejszym i największym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowo-Polskiej, bo tego jest dużo konferencji w kraju i wielu państwa dziennikarzy, wielu moich kolegów samorządowców, ja też wielokrotnie miałem okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach, ważnych wydarzeniach w kraju. Natomiast to bez wątpienia jest uważane jako wiodące, jako takie, na którym warto być.
1: Moimi państwa, dzisiejszym gościem był burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, a rozmawialiśmy o Forum Ekonomicznym w mieście pod Śnieżką. Do Karpacza, ale także do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, burmistrzem Karpacza Radosławem Jęckiem, jeszcze powrócimy.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.